zdania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

0: samotność. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi

0: Reklama. Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Ruszamy z nowym tygodniem. Dzisiaj jest poniedziałek, 15 czerwca. Andrzej Pinkowski, witajcie. Wschód słońca mieliśmy o 4.14, a zachód będzie dzisiaj o 20.58. W kalendarzu z nietypowych świąt m.in. Dzień Wiatru. A jeśli chodzi o pogodę, no to ona będzie świętować, bo te podmuchy mają być silne, przede wszystkim po południu. No i też coś od deszczu się przyda. Na zewnątrz w Łodzi dziś maksymalnie 16 stopni, przewaga chmur.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
3: Jest 6 Newseska 2 Anna Łobocka. Jest wstępne porozumienie pokojowe USA-Iran. Poinformowali o tym prezydent Donald Trump i premier Pakistanu, a potwierdził szef irańskiego MSZ-u. Amerykański przywódca dodał, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania wstępnej umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Później, jak informuje strona irańska, odbędą się negocjacje w sprawie końcowego porozumienia z USA. Zabójstwo w Lubsku. W Lubuskiem w jednym z mieszkań policja znalazła ciało starszej kobiety. Ruszyły poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek z morderstwem, mówi Żaneta Kumoś z żarskiej policji.
4: Prowadzone były czynności zmierzające do odnalezienia mężczyzny, który mógł posiadać informacje na temat okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna ten został odnaleziony. Niestety nie żyje.
3: Szczegóły sprawy wyjaśnia prokuratura. Niezwykły wyczyn w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzeżonych w zaledwie 8 godzin. To nowy, na razie jeszcze nieoficjalny rekord Guinnessa.
5: To nie jest tak, że liczy się tylko ilość. Również to idzie w parze z jakością.
6: Tak, jakość przede wszystkim, ale musimy obciąć minimum 2 cm włosy. Wytyczne od Guinnessa.
7: Zapisaliśmy się razem z rodziną, żeby skorzystać. A co pomyśleliśmy sobie?
5: Możecie się zapisać w księdze Guinnessa.
8: No oczywiście, właśnie do tego dążymy.
3: Dochód z tego wydarzenia wesprze leczenie chorych dzieci.
0: SK2 Sport.
3: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schertogenbosch. W finale wygrał z Alexem de Minorem i awansował na 47. miejsce w rankingu. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na wyniku 2-2. A Szwecja prowadzi z Tunezją 3-1.
9: No już nie prowadzi, się skończył, moi drodzy. 5-1 Szwecja wygrała z Tunezją. To mogliśmy być my? To mogliśmy być my. Mogliśmy teraz oglądać właśnie spotkanie Szwedów, Polaków z Tunezyjczykami. Nie udało się i wszyscy szefowie są chyba wdzięczni w tym momencie, dlatego że nikt nie zaśpi dzisiaj do pracy.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: Dwie i pół minuty po godzinie szóstej.
10: Czy ten

ale wieje i wiać mać, w sensie mawiać, o, tak chciałem powiedzieć, mawiać, dzisiaj szczególnie, moi drodzy, 8 minut po godzinie 6 obchodzimy, 15 czerwca obchodzimy Dzień Wiatru. Tak sobie spojrzałem na te święta nietypowe i rzeczywiście dzisiaj możecie poczuć się troszkę zawiani właśnie przez to, że ten dzień obchodzimy, a świętować jakoś trzeba. No wiatr ma to do siebie, że szybko przemija, prawda? No takie wiecie, no przeminęło z wiatrem, to dzisiaj sobie zrobimy takie przeminęło z wiatrem w Radiu SK2. 7268 26 826, i w tym momencie pozwólcie, że odblokuję linię i będzie się można do mnie dodzwonić. 7268 26 826 albo Messenger, zapraszam. Robimy sobie przeminęło wiatrem, czyli przypominamy sobie, co nam przeminęło z wiatrem, za czym tęsknicie, bo ja na przykład w sobotę tak wstaję rano około godziny 12, bo musiałem trochę odespać, prawda? Zawsze na rano przychodzę, no to w sobotę można sobie poleżeć do 12, a dlaczego by nie? I tak sobie myślę, kiedyś to było, rano był Kaczor Donald w telewizji, a wieczorem był Czarpar. No przeminęło z wiatrem, nie ma tego już, a szkoda. 7268 26 826 albo Messenger, co wam przeminęło z wiatrem, zapraszam, można dzwonić, można się odzywać, można też do mnie pisać, jak ktoś jest trochę bardziej taki, wiecie, no taki

0: tęsknię i natęsknię. Tęsknię i natęsknię. No tęsknijmy. Przeważnie razem tęsknimy, co już było i nie wróci dzisiaj. O przeminięciu z wiatrem rozmawiałem. Co wam przeminęło z wiatrem, z jezdem? No marzenia. Dzień dobry, Marzenko. Marzence też szybko przeminął weekend. Tak?
1: Tak. Bardzo.
0: Właśnie, bo to był sam sympatyczny weekend, że tak powiem.
1: No oczywiście, z siostrą, ze szwagrem, z moim mężem, to zawsze są weekendy. Jak mnie siostra niespodziewanie gdzieś zabierze.
0: Co wy, gdzie cię zabrała siostra?
1: Na obiad, do Kocka. A wiecie, ja mieszkam na Dolnym Śląsku.
0: No.
1: Tak, Trzebnica, nie będę mówiła miejscowości, ale tak
0: mniej więcej, no, Dolny Śląsk, każdy wie, gdzie jest, no.
1: No i wiecie, gdzie jest Kocko, nie?
0: No wiemy, gdzie jest Kocko.
1: No.
0: Głośno było ostatnio o Kocku, tak.
1: No tak, tak. I siostra mnie zabrała na obiadek. Na rybkę. Mogę wspomnieć, że na rybkę.
0: No to elegancko. A z jakiej to okazji, przepraszam bardzo?
1: Z okazji Dnia Siostry.
0: No. To ona taka jest, że Dzień Siostry świętuje?
1: No to oczywiście, ona wszystko świętuje.
0: To wy bardzo zżyte dziewczyny jesteście ze sobą.
1: No tak. My we dwie.
0: Która starsza od której?
1: Ja jestem starsza.
0: No dobra, nieważne o ile. Chodzi o to, że starsza. No. Starszy to się zawsze młodszym opiekuje, prawda?
1: Tak, ja ją wychowałam, prawda?
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: I bez żadnych kuksańców się obeszło?
1: No, wiesz, no to...
0: Jakieś żarty były, siostrzane.
1: Tak, nie będę mówiła, bo ona mnie słucha i później mnie już nigdzie nie zabierze. No
0: jak,
1: to ty.
0: Jak ma siostra na imię jeszcze?
1: Ewelina.
0: Ewelina, siostra Ewelina.
1: Ewelina?
0: Tak. Ewelina, siostra Ewelina.
1: Kochany Piotruś.
0: Zabrała siostrę Marzenę na rybkę do Kłodzka. No i proszę bardzo, tak. I tak zleciał weekend.
1: Da się.
0: Fajnie, Marzenko, do ciebie leci od nas też paczka prezencików, a ja czekam na kolejne telefony 726-826-826 albo Messenger, tam też można się nagrywać. Włączam sekretarkę, już teraz można się będzie dodzwonić do naszej sekretarki. Bardzo sympatyczna jest, dlaczego by nie, można sobie też jej posłuchać. 726-826-826 albo Messenger. Co wam przeminęło z wiatrem? Eska.

26 minut po godzinie 6. Na pewno wiecie, czego nie zabierzecie, nawet pod rękę. Nie zabierzecie jedzenia z bufetu, przynajmniej w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. Ten hotel wprowadził ostatnio wysoką opłatę, 80 zł od osoby, za wynoszenie jedzenia z bufetu szwedzkiego, bo do tej pory ludzie po prostu przychodzili i mieli wszystko na tych stołach, więc pakowali po kieszeniach czasami i ruszli dalej gdzieś tam w pokoje albo gdzieś indziej z tym jedzeniem. Nie wiem, na pewno nie sprzedawali, pewnie przejadali. No ale tak czy inaczej, hotel powiedział dość. No i teraz jak chcesz wynieść z bufetu szwedzkiego jedzenie, to musisz zapłacić 80 zł. Czyli wybór jest prosty.

0: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglass kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglass.pl.
1: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
2: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
3: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur, 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Radio SK oraz Wójt Gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
6: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
5: Organizator Gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
7: Halo? Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
8: Serio?
7: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
8: A bilet?
7: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
8: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
7: Szczegóły na aquaparkloc.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
13: Uwaga kierowcy, bo za pół godziny rozpoczną się utrudnienia na A1 w Łódzkiem pomiędzy węzłami Kutno-Wschód i Piątek. Będą wyłączone z ruchu pas awaryjny oraz prawy. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości. Dzisiaj w Łodzi pochmurno i możliwe opady deszczu. Na zewnątrz w najcieplejszej chwili dnia będzie około 16 stopni. Wiatr będzie coraz mocniejszy. Po południu przede wszystkim silniejsze podmuchy, ale i wtedy szansa na nieco przejaśnień.
12: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
14: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Tragiczna noc na Ukrainie. W Kijowie 4 osoby nie żyją, ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył m.in. w prawie tysiącletni klasztor, Ławrę Peczerską, który stanął w ogniu. W Charkowie życie straciło 5 strażaków, zostali zaatakowani dronami podczas gaszenia pożaru. Rusza ogólnoeuropejska akcja Operacja Alkohol i Narkotyki. Przez 7 dni kierowcy muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami trzeźwości oraz badaniami na obecność środków odurzających. Tysiące fanów MMA na gali Donalda Trumpa w Waszyngtonie. To z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin amerykańskiego prezydenta oraz w dniu flagi. Składająca się z 7 walk gala odbyła się na południowym trawniku Białego Domu.

Maciej Musiałowski, czyli numer 8 naszej gorącej polskiej dwudziestki na 21,5 minuty do godziny 7. No właśnie, to jest numer 8, moi drodzy. To żeście zrobili, że Maciej tak mocno tutaj podupadł nam. Można to naprawić oczywiście, trzeba tylko wejść na sk2.pl i zagłosować. Ruszyło nowe głosowanie, nie to, że nowy sezon, ale nowa edycja naszej polskiej gorącej dwudziestki, ta tygodniowa. Na razie na pierwszym miejscu męskie granie, później Dawid Podsiadło i Marissa, ale to wszystko może się zmienić. SK2, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie już w piątek po 18:00.

0: Ja się cieszę, że to wy mnie zaskakujecie. 11 minut do godziny 7, ja odbieram kolejne telefony. Dzisiaj się pytam, co wam przeminęło z wiatrem, bo dzisiaj dzień wiatru mamy. Co wam przeminęło z wiatrem? Mamy kolejny telefon.
1: Powiem wam jedno, panowie. Przeminęło mi z wiatrem w życiu bardzo istotna rzecz. Chciałam być chirurgiem. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy również, ale spokojnie, bo akurat każdy z nas jest chirurgiem. Bo kto nie robi cięć w budżecie co miesiąc, nie?

0: Proszę uwierzyć w siebie, proszę w siebie uwierzyć i wejść na sk2.pl i się zgłosić do naszej nowej zabawy SK Karniaki Cup. Dzisiaj startujemy, dzisiaj pierwsza osoba będzie mogła być powołana do naszej reprezentacji, która na narodowym wygra nagrodę główną, czyli 10 tysięcy złotych i obejrzy sobie mecz nie z kim innym, jak z naszym mistrzem również Karniaków ze Sławkiem Peszko. No i właśnie, co trzeba zrobić, żeby wejść do zabawy? To macie ostatnią szansę, bo po siódmej będziemy wybierali pierwszą osobę do naszej reprezentacji. SK2.pl, tam wchodzicie, tam piszecie zgłoszenie i w zgłoszeniu piszecie, dlaczego to właśnie was mamy powołać do takiej reprezentacji, na taką imprezę. I później, jak ja do was zadzwonię, to trzeba będzie odpowiedzieć na takie zadanie konkursowe. No trzeba będzie dokończyć Sławka Peszkę. I teraz tak, uwaga, bo to będzie, teraz puszczam ten dźwięk i macie paręnaście minut na to, żeby się zastanowić, co też nasz reprezentant powiedział i miał na myśli, a później poprawnie odpowiedzieć.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i to wygwizdane, to wy musicie dokończyć. I komu się uda, ten z nami wyląduje w loży na Stadionie Narodowym i postrzela karniaki ze Sławkiem Peszko.
2: SK2.

0: gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać twoje marzenia.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi, 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
9: Samochodów coraz więcej na drogach w Łodzi. Już zaczyna korkować się Aleja Palki przed Rondem Solidarności. Również od Widzewa jadący przed Niciarnianą Noga z Gazu, ale i od Redkini. Jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj trudniejsze warunki do jazdy. Synoptycy prognozują opady deszczu, dosyć intensywne. Wiatr też będzie dawał się we znaki. A na termometrach dziś maksymalnie około 16 stopni. Niewielkie przejaśnienia też po południu. Poprawa pogody od środy.
8: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. ZGierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
10: Minęła siódma, news SK2, Anna Łobocka. Wymuszenie pierwszeństwa. To była przyczyna kolizji drogowej z udziałem Przemysława Czarnka. Kierowca, który wjechał w auto z politykiem PiSu, przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Chłyston.
11: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
10: Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa. Przed Białym Domem kończy się gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A z jakim przesłaniem jechał do Waszyngtonu polski prezydent?
12: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
10: Mówił w rozmowie z dziennikarzami chwilę przed wydarzeniem prezydent Nawrocki, a na początku gali nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców. W Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Za kilka dni pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
2: SK2 Sport.
10: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich Mistrzostw Świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Dwie wygrane i dwie porażki, z takim bilansem polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. W ostatnim meczu zawodów w Chinach Polacy wygrali 3-2 z Ukrainą. Teraz biało-czerwoni wystąpią w Polsce. Turniej w Gliwicach odbędzie się w przyszłym tygodniu.
13: No właśnie, Niemcy wygrali z Curaçao 7-1. Ja tylko przypominam, że w 2014 roku Niemcy wygrały z Brazylią 7-1. Co to oznacza? To oznacza, że Curaçao gra na poziomie Brazylii.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
13: I już się zrobiły 3,5 minuty po godzinie 7.

Niby, że nie ma już nic, że to już koniec, a tak naprawdę dużo teraz piłki nożnej, bo przecież mistrzostwa cały czas trwają. 10 minut po godzinie 7, no to na mistrzostwa się teraz przenosimy, bo piłka nożna się zmienia. Teraz oprócz przerwy w połowie meczu są też przerwy w połowie połowy. Gdybyście jeszcze nie zauważyli, to tak, są to przerwy, takie 3-minutowe przerwy na uzupełnienie płynów, oficjalnie na uzupełnienie płynów, ponieważ nadawcy akurat ten czas wykorzystują na emisję reklam. Szczególnie nadawcy zza wielkiej wody, czyli zza oceanu, amerykańscy, którzy każde 30 sekund wykorzystają na to, żeby nadać reklamę. No i właśnie, amerykańska stacja telewizyjna Fox przedłużyła sobie blok reklamowy podczas takiego meczu Meksyku z RPA. I uwaga, to nie to, że widzowie tej stacji obejrzeli ten mecz później, czy tam wznowienie tego meczu później. Nie. Sędzia wstrzymał grę na około 40 sekund, ponieważ właśnie stacja Fox nie była gotowa do wznowienia transmisji reklamowej. I to jest dość spora zmiana. My powinniśmy się cieszyć z tego, że całe szczęście to była amerykańska stacja, bo jak to byłby Polsat, to finału rozgrywalibyśmy pewnie gdzieś na gwiazdkę. SK2. A za chwilę strzelamy. Pierwsze karniaki ze Sławkiem Peszka. Zobaczymy, czy ktoś trafi do naszej reprezentacji, która niebawem pojawi się na Stadionie Narodowym.

0: Jacka, Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No to czas zacząć naszą nową zabawę SK Karniaki Cup. Filip już z nami. Dzień dobry, Filipie.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Filip jako pierwszy będzie miał szansę na to, żeby wybrać się jako część tej jedenastki, która już niebawem na Stadionie Narodowym. Nie dość, że sobie obejrzy mecz w towarzystwie Sławka Peszki, to jeszcze postrzela z nim karniaki. Czy jesteś gotowy?
3: Tak, jestem gotowy.
2: Super, to ja tylko powiem, o co chodzi w naszej nowej zabawie. Za chwilę, Filipie, usłyszysz zdanie. To zdanie oczywiście jest cały czas do usłyszenia również na naszej stronie sk2.pl. I za chwilę usłyszysz to zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak usłyszysz gwizdek. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przechodzi dalej. Czy wszystko jasne?
3: Super, postaram się.
2: Jesteś gotowy?
3: Tak, jestem.
2: Dobra, to uważaj. Masz 3 sekundy, pamiętaj, po tym jak usłyszysz ten gwizdek. No to co? Co też Sławek Peszko ma nam do powiedzenia dzisiaj?
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: I trochę dupa.
2: Mój drogi, dobra, to sprawdzamy to słowo. Czy to jest to słowo? Uwaga! No nie, to nie jest to słowo. To nie jest to słowo, ale powiem ci szczerze, że ja też myślałem, że to o to słowo chodzi.
3: Ojejku, szczerze, pierwsze to mi przyszło do głowy.
2: Wiesz co, to było też pierwsze, co mi przyszło do głowy. To było pierwsze, co mi przyszło do głowy. Dobrze, posłuchaj, Filipie, do ciebie leci w takim razie prezent pocieszenia od Radia SK2. Dzięki bardzo za udział w zabawie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki bardzo. A my szukamy w takim razie kogoś, kto odgadnie to magiczne słowo, które Sławek Peszko wypowiedział. Według Filipa była to dupa, a to ja wam tylko podpowiem, że Filip był bardzo, bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko. Tak więc macie szansę. sk2.pl, możecie sobie tam wejść, możecie jeszcze raz odsłuchać sobie Sławka Peszkę. No i co? I dzisiaj jeszcze 2 razy zagramy. Być może dzisiaj ktoś z was już zasiądzie w tej naszej loży, żeby razem ze Sławkiem Peszko postrzelać karniaki.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: Filip bardzo blisko był pojechania z nami na Stadion Narodowy na oglądanie meczu razem ze Sławkiem Peszko. No nie udało się, nie udało się. Dzisiaj po 10:00 znowu będziemy próbowali wysłać kogoś z was do naszej reprezentacji. Ja przypominam, co też Sławek Peszko miał do powiedzenia?
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i Filip powiedział, że to jest słowo na du, a kończy się na pa, a to nie jest to słowo, ale był bardzo blisko. Mała podpowiedź w takim razie dla was. Tak, jest to słowo czteroliterowe.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
6: Te starsze i te nowsze.
7: Popłyniemy razem.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
8: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź. W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50/50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50.

0: grotowski.com. Grupa Grotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Czas na zmiany. Chery i Marvel Grupa otwierają nowy salon Chery Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Chery Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
7: Wyjeżdżamy na Łódzkie ulice, Konstantynowska, tutaj ciasno, samochodów także więcej na zachodniej, w okolicach Limanowskiego oraz Lutomierskiej, jadąc w kierunku centrum Łodzi. Dzisiaj uwagę na pogodę, warunki dojazdu będą trudniejsze ze względu na opady deszczu, no i też na trasie polecam mocniej trzymać kierownicę ze względu na wiatr. Jeszcze we wtorek pochmurno, a od środy ta pogoda zacznie się poprawiać i przed nami są naprawdę wysokie temperatury. W weekend synoptycy prognozują nawet 33 stopnie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
8: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Jest wstępne porozumienie pokojowe USA-Iran. Poinformowali o tym prezydent Donald Trump i premier Pakistanu, a potwierdził szef irańskiego MSZ-u. Amerykański przywódca dodał, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Atakiem na Ławrę Peczerską Putin trafił na listę największych barbarzyńców w historii, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa stanęło w płomieniach po uderzeniu dronem. Spłonęło około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspieńskiego. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze.

wcale nie trzeba skakać bardzo wysoko albo biegać bardzo szybko, albo jeździć na rowerze również jakoś tak z górki i tak rozpadać się do nie wiadomo jakich prędkości, żeby pobić rekord. Okazuje się, że są rekordy też w innych dziedzinach, na przykład Niemiec pewien ustanowił nowy rekord w jedzeniu miodu, pan Andre Ortolf. No właśnie, ten pan, który mieszka sobie w Bawarii, zjadł ile? Ponad kilogram? Prawie 1,5 kilograma miodu w 60 sekund. I tym samym ustanowił nowy rekord Guinnessa w tej dziedzinie. Proszę bardzo, ale to nie jest jedyny wyczyn pana Ortolfa, który jest znany z podejmowania różnych nietypowych wyzwań związanych z jedzeniem. No bo na przykład wcześniej pobił rekord Guinnessa w najszybszym wypiciu litra soku pomidorowego. Albo największej ilości zjedzonych lodów. W 30 sekund zjadł ponad 0,5 kilograma. Ustanowił również rekord w zjedzeniu ponad 1,5 kilograma ostrego sosu w ciągu 3 minut. No, prawdziwy mistrz. Dla takiego to już tylko kasza.

11 minut zostało do godziny 8, a tymczasem internet przynosi nam całkiem ciekawe informacje o żółwiach. Żółwie pustynne pomagają zazielenić Saharę. To nie jest żart. Najnowsze badania pokazują, że żółwie pustynne mogą pomóc w walce z pustynnieniem Afryki. Chodzi o to, że żółwie, kopiąc tunele, poruszają zbitą glebę, co ułatwia już nasiąkanie wodą. No i kto by pomyślał, że to żółwie przyspieszą zazielenienie Sahary. SK2. W ogóle żółwie i Sahara to jest bardzo dobre połączenie, moim zdaniem, bo nawet jak je na drugi dzień będzie suszyło, to do domu bez problemu trafią.

0: Nasza ulubiona pogodynka, czyli grupa Lombard na 5 minut do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta, moi drodzy. No to wyjaśnijmy sobie jedno. Do Karniaków zgłaszamy się przez stronę sk2.pl, a przez numer 726-826-826 albo przez Messengera zgłaszamy się do Państw Miast, które już po godzinie 8. Ktoś z Was zgarnie dzisiaj znowu prezent marzenia o wartości 500 zł, a ktoś inny zgarnie prezenty od radia SK2. Żeby wejść do zabawy, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie albo wykonać zadanie podyktowane przez ojca prowadzącego Jarząbka. Uwaga, uwaga, uwaga, podaję zadanie. Proszę mi powiedzieć, co Wam się kojarzy z kolorem zielonym. Czekam na SMS-y 726-826-826 albo na wiadomości na Messengerze, tylko na Messengerze zostawcie numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś zadzwonić.
1: SK2.

0: stację paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
7: SK in the Sun.
6: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
7: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
6: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
8: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
17: Samochodów coraz więcej na drogach w Łodzi. Zwalniamy m.in. na Mickiewicza i na Żeromskiego w okolicach Parku Poniatowskiego. Nie rozpędzimy się także przy Parku Źródliska, jadąc aleją Piłsudskiego na Narutowicza przed Kopcińskiego. Zdejmujemy nogę z gazu. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 16 stopni. No i znowu mogą pojawiać się opady deszczu przelotne. Jeśli chodzi o wiatr, to on będzie dawał się we znaki. Przede wszystkim mocne podmuchy po południu. Od środy pogoda się poprawi i zrobi się cieplej.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
18: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie straciły 4 osoby w Kijowie i 5 w Charkowie. Rannych zostało ponad 30 osób. Trwa dogaszanie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Najwięcej jest ich we Lwowie. Po raz drugi od początku wojny zaatakowana została Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO. Rosyjski dron uderzył w centralną część dachu soboru. Uszkodzonych zostało wiele obiektów w górnej części. Obecnie oceniamy stan budynku, aby sprawdzić, czy w ogóle będzie można go odrestaurować. Mówił dyrektor rezerwatu Ławra Kijowsko-Peczerska Maksym Ostapenko. Tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Od dziś do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą wyłapywać kierowców na podwójnym gazie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
19: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym, która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
18: Teraz Łódź i koci weekend. Przez dwa dni można było podziwiać około 200 kotów reprezentujących 30 ras. Z uczestnikami wystawy rozmawiała Julia Niewiadoma.
20: Co udało się już zobaczyć?
21: Bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy. Stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie.
22: Majkuny to duże tygrysy. Do jakich rozmiarów rosną?
23: Takie metr długości to jest minimum, czyli to trochę takie kotopsy?
22: Tak, tym się charakteryzują.
18: W programie znalazły się też wykłady poświęcone opiece nad zwierzętami.
24: SK2 Sport.
18: Kamil Majchrzak najwyżej w rankingu w swojej karierze. Dzięki wygranej w turnieju w Holandii polski tenisista awansował na 47 miejsce. Z najlepszej setki wypadł za to Hubert Hurkacz, który teraz zajmuje 103 lokatę. Na piłkarskich mistrzostwach świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21 Belgia zmierzy się z Egiptem w nocy. Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
25: No, naszych tam nie ma, ale jest głośno o naszych, dlatego że na przykład gazety ci się donoszą. Lewy poczaruje w Chicago za 15 milionów dolarów. Chicago go kusi tak naprawdę po tej Barcelonie. Ja powiem tak, jakby Lewandowski do Chicago pojechał, on ma tą żonę Annę, prawda? Ta żona Anna tam ćwiczyła tą baciatę. Ja myślę, że w Chicago Fire to się zrobi wtedy dopiero gorąco.
24: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
25: 3,5 minuty po 8:00.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To dowiedzmy się teraz, co się dzieje w kraju. Na przykład 11 po 8 to jest dobra pora na to, żeby powiedzieć wam o tym, że policja w Podmarszczynie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. No, dzień jak co dzień, można by było powiedzieć. Z tym, że kierowca ten wydmuchał 3 promile, miał 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i ujęty przez kobietę, która odebrała mu kluczyki i zablokowała drogę. Bardzo ładnie pani się zachowała. Bardzo ładnie, tutaj wielkie brawa. No ale pan się nie chciał poddać i uciekł. Ukrył się w polu zboża i tam dopiero znalazła go policja. Natura upomniała się o swoje. Schował się w zbożu, bo miał we krwi butelkę żyta.
2: SK2.

0: znam osoby. Nie znam osoby, która by powiedziała, że nie chce więcej prezentu marzeń. Więc za chwilę taki prezent marzeń do kogoś powędruję.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo czas na Państwa miasta. Dzisiaj grają ze sobą Małgosia i Sylwek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, świetnie, że się słyszymy. Dobrze, to szybko zasady przypomnę. Zasady naszej zabawy są takie. Mam koło, na kole losuję dla każdego z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi. I każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne, na kole są jokery. Kto z was wylosuje jokera, ten może sobie wybrać dla siebie sam literkę. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Super, dwa razy jasne. Panie, przodem dzisiaj Małgosia, dla ciebie kręcimy jako dla tej pierwszej. W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Prawie joker, ale nie joker. Literka S. Jak... jak co może być S?
4: Jak samochód.
0: To powiedziałaś, nie ja. Dobra, uwaga. Literka S dla Małgosi i na literkę S poproszę o państwo.
4: Słowacja.
0: Miasto.
4: Stalowa Wola.
0: Znana postać.
4: Spiderman.
0: Roślina.
4: Stokrotka.
0: Kolor.
4: Słoneczny.
0: Wow, na ostatnim wybrzmieniu. Na ostatnim wybrzmieniu kolor słoneczny, ale zaraz Kasia się krzywi. Kasia jest tutaj komisją kontroli gier i zakładów. Kasia, jak ten słoneczny wygląda? Czy to jest jakiś kolor? Poczekaj, włączę ci mikrofon.
6: Nie no, farbę słoneczną kupisz w sklepie, żeby sobie namalować ściany.
0: Czyli jest kolor.
6: Zaliczamy.
0: Dobra, niech będzie słoneczny kolor. Małgosia, zaliczony. 5 punktów do przebicia, Sylwek. 5 punktów do przebicia.
5: Tak, jestem.
0: No jesteś. 5 punktów do przebicia masz.
5: No, to spróbuję.
0: Spróbujemy. Dobra, w prawo czy w lewo?
5: W lewo.
0: Proszę cię bardzo. No i ty to jesteś albo szczęściarzem, albo pechowcem. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Joker, wybieraj sobie literkę, tylko to może być każda literka oprócz literki S, bo taką literkę miała Małgosia.
5: No to może A.
0: A? Pierwsza litera alfabetu?
5: Tak.
0: Dobrze, sam tego chciałeś, że tak powiem. To poproszę, na literkę A państwo.
5: Austria.
0: Miasto.
5: Amsterdam.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: Alo, alo.
0: Imię.
5: Adam.
0: Roślina.
5: Agawa.
0: Potrawa.
5: Akacja z mirabelkami.
0: Zawód.
5: Adwokat.
0: Dobra, potrawa akacje z mirabelkami?
5: Tak, akacje z mirabelkami, tak mi przyszło do głowy.
0: Akacje z mirabelkami? Poczekaj, Kasia się znowu krzywi.
6: Zrobiłam małe śledztwo i wychodzi na to, że akacje są jadalne. Kwiaty akacji są jadalne.
0: Naprawdę?
6: Więc to ty ocenisz.
0: Naprawdę?
6: Tak.
0: Akacje są jadalne?
6: No kwiaty akacji, no.
5: No tak.
0: Jest nieprawdopodobne, co tu się, moi drodzy, dzieje. Sylwek!
6: Gratulacje!
5: Prezent wielkie.
0: Prezent marzeń leci do ciebie. Małgosiu! Dzielnie walczyłaś. Nagrody budzisz. Tak?
5: Dziwna to była rozgrywka. Pozdrawiam Małgosię.
4: Pozdrawiam.
0: Dziwna to była rozgrywka. Małgosia.
6: Słoneczne ściany, tak, słoneczne akacje ściany, tak. Do jedzenia na obiad.
0: Dzieli, tak, akacje w słonecznych ścianach. No to ciekawe. Można się umówić. Tak czy inaczej, do Sylwka prezent marzenia wartości 500 zł, do Małgosi prezenty pocieszenia, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne po prostu. Ja myślałam, że ja jadłem już wszystko na świecie, okazuje się, że nie. Akacje z mirabelkami. No muszę spróbować. Położę sobie obok zwyczajnej kaszanki.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Zacznij lato w parku Wima.

0: baseny.pl.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Będę był to al ristorante.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ło, widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
13: Duży ruch na łódzkich ulicach, m.in. na Żubardziu, zwalniamy na Limanowskiego, Lutomierskiej, a także na Alei Włókniarze, ciasno na Alei Palki. Dzisiaj przed nami deszczowy początek tego dnia, na termometrach maksymalnie około 16 stopni, no i podmuchy wiatru, one dają się we znaki. Ciśnienie jest obniżone, delikatnie będzie rosnąć. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to jutro jeszcze pochmurno, od środy więcej słońca, a upały przed nami w weekend.
12: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
14: 8.31, News SK2, Anna Łowocka. Tanieje ropa naftowa, to po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran. A dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, litr benzyny 95, nie powinien przekroczyć 6 zł. 4 groszy. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40. Syn przyszłej królowej Norwegii usłyszy dziś wyrok za gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami. Prokuratura zażądała dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 29-letni Marius jest najstarszym synem księżnej Mette Marit z jej poprzedniego związku. Nie ma tytułu królewskiego. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski. Miejscami będą im towarzyszyć mocne porywy wiatru oraz silne opady deszczu. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu.

To akurat się nie zmienia. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK2. A co się zmieniło? No świat się zmienia. Świat się kręci i cały czas coś się zmienia. Pojawiają się jakieś nowe informacje. My tych nowych mamy pokorek, więc teraz wracamy do tych, które już były. Czas na kącik odkurzający, czyli odkurzamy stare newsy i nadajemy im nowe życie. Co też nam kiedyś prasa pisała, proszę bardzo, czytamy. 2-letnia dziewczynka niezauważona uciekła z domu, zabrała ze sobą swoje rodzeństwo. Matka dzieci w tym czasie spała. Zdarzenie miało miejsce w chińskim mieście Kuantan, a pisał o tym brytyjski Daily Mail 15 czerwca 2016 roku, a więc 10 lat temu. Jak podawała gazeta, cała trójka została znaleziona nad ranem przez policjanta, który jadł śniadanie w miejscowym barze. Ku zdumieniu funkcjonariusza każde z dzieci miało w ręku lizaka, które zostało od sklepikarza. Strasznie niecierpliwe rodzeństwo, strasznie niecierpliwe. Nie chciało im się czekać do studiów, żeby liznąć nocnego życia w mieście.

Gdyby ktoś szukał, to Landberry ma plan awaryjny i tak on właśnie brzmi. 10,5 minuty do godziny 9, a ja jeszcze przeglądam sobie kolorową gazetę plotkarską na dzisiaj. No i proszę bardzo, jest Dawid, ale nie Wajda, Dawid Podsiadło, który jest bardzo zakochany, o czym pisze prasa. Artysta wręcz promienieje. Jego uśmiech nie schodzi mu z twarzy. No i jest taki tytuł: jestem przeszczęśliwie zajęty. No i tak to jest. Telemarketerzy od fotowoltaiki nie lubią tego. SK2

0: pływać, to będziecie za chwilę z Kasią Grodzką, która już jest w pełnej gotowości i zaserwuje wam dziesiątkę hitów, jeden po drugim. Bez reklam.
1: Bez reklam, zgadza się. Przysięgam, świetnie. Naprawdę, obiecuję.
0: Ale to nie wszystko, bo z Kasią też można karniaka strzelić.
1: Będziemy strzelać, słuchajcie.
0: A jak, oczywiście. Słyszałeś, jakie dzisiaj Filip podał hasło?
1: Słyszałam bardzo, no tak jest, no nie ukrywam, że ja też
0: przeliteruję. D-U-P-A.
1: Aha.
0: No, jak sobie poskładacie, to im wyjdzie w takim razie hasełko, ale to nie jest D-U-P-A. Ja tylko rzucę może dla przypomnienia, co mówi Sławek Peszko.
2: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i dałem taką podpowiedź, że to czteroliterowe hasełko.
1: Bardzo dobra podpowiedź.
0: Bardzo dobra podpowiedź.
1: Zobaczymy, czy się przyda ta twoja
0: podpowiedź. Po dziesiątej gramy. Tak więc zgłaszajcie się sk2.pl. Kto chce z nami jechać na Narodowy, postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko? No to powinien się zgłosić. sk2.pl.

0: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda. Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
6: Koenu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jaszpol. Autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
14: W Łodzi pochmurno, no i deszczowo. Dzisiaj te opady przez cały dzień, chociaż przelotne, no i też szansa na trochę słońca, przede wszystkim po południu. Wiatr ma rozganiać chmury, a te podmuchy będą dawały się we znaki. Temperatura odczuwalna może być trochę niższa. Natomiast więcej na termometrach będzie w kolejnych dniach. No a upalnie ma być w nadchodzący weekend. Synoptycy zapowiadają nawet około 32 stopni. No a w piątek i w sobotę będzie słonecznie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
15: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Właśnie teraz podejrzany ma być doprowadzony na przesłuchanie. To w sprawie śmierci 75-letniego taksówkarza na Pomorzu, a co dotąd ustalono, Dominika Bakura.
16: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
15: Do sprawy będziemy wracać. Cena ropy w dół to po zawieszeniu konfliktu USA-Iran i ponownym otwarciu cieśniny Ormus. Choć oficjalne podpisanie porozumienia ma odbyć się dopiero w piątek, to oba państwa już zadeklarowały zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. O reakcji światowych rynków Mateusz Chłyston.
17: Przez cieśninę Ormus przepływa około 20% transportów związanych ze światowym handlem ropą. Jej ponowne otwarcie przekłada się więc na mniejsze koszty transportu i produkcji, a w efekcie na niższe ceny paliw m.in. w Europie. Europie. Na porozumieniu skorzysta też bezpośrednio gospodarka Iranu. To możliwe dzięki częściowemu odblokowaniu zamrożonych aktywów, a to kwoty sięgające 25 miliardów dolarów. Czasowo złagodzone zostaną też ograniczenia w eksporcie ropy z tego kraju. To wstępne porozumienie obarczone jest jednak też pewnym ryzykiem. Część irańskich środowisk politycznych krytykuje układ ze Stanami, a najtrudniejsze kwestie nuklearne nadal pozostają nierozwiązane.
15: 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Impreza zgromadzi czołówkę polskich kolarzy, mówi organizator Waldemar Kręc.
12: Ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
15: Meta wyścigu 4 lipca w śląskim Jaworznie.
18: SK2 News Łódź.
19: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Od dzisiaj ciaśniej na A1 między węzłami Kutno-Wschód i Piątek drogowcy zamkną pas awaryjny i prawy w stronę Katowic. Obowiązuje 80 km na godzinę. Tymczasem na A1 pokłócił się z partnerką i wracał pijany z wesela. Po drodze spowodował kolizję. 36-letni mieszkaniec Elbląga został zatrzymany na autostradzie niedaleko Radomska w Łódzkiem.
20: Przeprowadzone badanie wykazało, że ma w organizmie 1,7 promila alkoholu.
19: Mówi Aneta Wlazłowska z policji w Radomsku. Teraz 36-latek odpowie przed sądem.
21: Minęła 9:00, tutaj Radio SK2. Mnie to dzisiaj przywiało do tego studia, bo nie dość, że pogoda mocno wietrzna, no to jeszcze w kalendarzu mamy dzień wiatru, słuchajcie. Ja proponuję te podmuchy złapać sobie w żagle i wyruszyć na podbój nowego tygodnia, a na pokładzie z nami w tej godzinie między innymi Roxy Węgiel i Grzesiek Chyrze. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Trochę mocniejszego brzmienia. Na początku tygodnia na pewno nie zaszkodzi. Po polsku gramy wam w Radiu SK2, więc nie mogło zabraknąć polskiego od zespołu Human. A w Polsce już za 10 dni nastaną wakacje. Jak co roku o tej porze szkoły zaczynają się wyludniać. Uczniowie masowo znikają z lekcji jeszcze przed tym oficjalnym dzwonkiem na wakacje. Oceny są wystawione. Rodzice wolą zabrać dzieciaki na urlopy w czerwcu, bo wtedy bilety i hotele są o połowę tańsze niż na przykład w szczycie sezonu w lipcu czy sierpniu. No czyli co? Szkoła uczy, szkoła wychowuje, ale jak widać, to biura podróży dają w czerwcu najlepsze lekcje z oszczędzania.

0: czasu.
1: W tym wehikule czasu Radia SK2 podokazujemy sobie, albo raczej wstrzymamy się z tym niecnym procederem, bo to właśnie taką prośbę przemyca Marek Grechuta w piosence Nie dokazuj. Ja myślę, że to naprawdę dobry przekaz, jeśli ktoś się zastanawia, jak powinny mniej więcej wyglądać relacje damsko-męskie. Nie dokazujcie swojej drugiej połówce, szczególnie przy poniedziałku.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: to nowość w Radiu SK2. Artur Rojek w objęciach. Gramy wam w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów i to jeden z dwóch singli promujących nadchodzący album pana Artura, który nazywa się Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który ma się ukazać 18 września. Drugim utworem jest Yeti, nagrany w duecie z Dawidem Podsiadło. No powiem wam, jeszcze się lato nie zaczęło, a tu już człowiek nie może się doczekać tej muzycznej jesieni.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz jak?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
6: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Nicziarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
7: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
8: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUV-y, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: I po reklamie.

0: klasyki. Gramy wam w Radio SK 2. Nie budźcie marzeń ze snu i Ryszard Rynkowski. No, a ja mam nadzieję, że jednak jesteście obudzeni i po godzinie 11 ktoś z was odgadnie, co tam powiedział Sławek Peszko. Prosimy bardzo.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, co to za słowo? sk2.pl, zakładka wygraj. Czekamy na wasze zgłoszenia do SK2, Karniaki Gap oczywiście.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
14: Halo?
15: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
14: Serio?
15: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
14: A bilet?
15: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
14: To widzimy się na nocnym pływaniu w akwaparku Fala.
15: Szczegóły na aquaparkloc.pl.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
20: 13 stopni w tej chwili w Łodzi. Dzisiaj maksymalnie możemy liczyć na 16 kresek, przewaga chmur, no i opady deszczu. Taki to początek tygodnia, a jego koniec będzie zupełnie inny. Synoptycy prognozują upały, nawet 33 stopnie. Pogoda zacznie poprawiać się od środy, wtedy już wyjdzie więcej słońca, no i powyżej 20 na termometrach. No a właśnie te bardzo wysokie temperatury, około 30 i więcej, już od soboty, o ile nie w piątek.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
16: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. Przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
12: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa. Przyznał się do zabójstwa taksówkarza. Wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy. Zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes stanowiący własność pokrzywdzonego. Przedstawił swoją wersję zdarzenia, iż powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie.
2: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne. Kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Dziś kończy się pakiet CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza, pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach. Są sygnały mogące wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy, mówi premier Donald Tusk.
21: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
2: Jak zaznaczył premier, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
21: Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
2: Dziś jeszcze za 95 płacimy 6,04 zł, a za diesla 6,40. Kamil Majchrzak zdobył premierowy tytuł w karierze. 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał turniej ATP 250 w Holandii. W finale pokonał 6. rakietę świata Aleksandra de Minora.
22: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa.
2: Dzięki tej wygranej awansował na 47. miejsce w rankingu najwyższe w karierze.
23: SK2 News Łódź.
20: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Gwiazdy kontra wojskowi. W łódzkiej Atlas Arenie żołnierze Sił Powietrznych NATO pokonali drużynę Gwiazd 90-87 w charytatywnym meczu Marcina Gortata.
24: Dałem z siebie wszystko, co mogłem. Zdobyłem pierwsze 2 punkty w meczu i natchnąłem energią moją drużynę.
20: Mówi Janusz Habior. Dochód z wydarzenia wesprze m.in. dzieci poległych żołnierzy. To ważna droga dla południa Łodzi. Jeszcze w tym roku ma ruszyć przetarg na budowę obwodnicy Wiskitna. Nowa trasa połączy okolice ulicy Jędrzejowskiej z trasą górna.
0: Minęła 10, to dobra godzina, żeby pozgadywać, co miał na myśli Sławomir Peszko. Za chwilę ktoś z Was podejmie się tej misji. Przed nami SK2, Karniaki Kap, a muzycznie na początek zespół Kombi, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK 2.
2: No właśnie, oby ten narcyz, który leciał przed chwilą i zespół łzy, były takie prorocze dla Ewy, która jest już z nami. Cześć, Ewcia.
3: Cześć, dzień dobry, witam.
2: No właśnie, Ewa zgłosiła się po to, żeby rozszyfrować, co tam Sławek Peszko powiedział w tej takiej zaszyfrowanej wiadomości, wygwizdanej w zasadzie. Ewa, tylko że tak, bo ty, jeżeli chodzi o tobie, o świat piłkarski, to on jest tobie obcy, bo ty, jak napisałaś w swoim zgłoszeniu, pracowałaś na pewnej imprezie piłkarskiej w swoim życiu, prawda? Opowiedz.
3: Opowiem. Krótko, pracowałam jako małolata jeszcze na Stadionie Narodowym. Byłam tam raz i bardzo chcę wrócić. Byłam na Euro 2012 i byłam na VIP-ach. I bardzo, bardzo mnie to właśnie ruszyło, jak cały stadion śpiewał hymn. Wszyscy kibice, piłkarze, a mi normalnie przechodziły ciarki. Gęsia skórka, bardzo bym chciała przeżyć to jeszcze raz.
2: No dobrze, Ewa, to chcesz wrócić na ten PGE Narodowy, tylko że jest jedna taka mała misja do spełnienia. Na szali jest wydarzenie SK Karniaki Cup właśnie na PGE Narodowym, gdzie jeżeli odpowiesz dobrze, to wyślemy cię z osobą towarzyszącą i tam będzie konkurs jedenastek rzutów karnych, no i będzie można wygrać nawet 10 tysięcy złotych, ale to jeszcze za chwilę. Na razie zrobimy tak, że ja za chwilę puszczę ci dźwięk Sławka Peszki, ocenzurowany, czyli przypomnę ci tę zagadkę, a ty będziesz miała po tym dźwięku od razu 3 sekundy na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Co powiedział Sławomir Peszko? Czy ty jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa, trochę w stresie, ale jestem gotowa.
2: Czyli możemy zaczynać. Mogę puszczać?
3: Tak.
2: No
3: tak.
2: Dobra, uwaga, puszczam. A poczekaj, to nie to. Uwaga, puszczam.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: Głowa. Głowa.
2: Czy ty jesteś pewna, że to jest głowa? Tak na 100%.
3: Tak, tak na 99%.
2: No, czyli co, sprawdzamy, czy to była głowa?
3: Sprawdzamy.
2: No bo ty tutaj się sugerujesz, że to jest Sławomir Peszko. Ja wiem, że on bardzo dbał o atmosferę w naszej drużynie, bardzo dbał, ale no nie wiem, no dobrze. No to w takim razie przekonajmy się. Niestety to nie była głowa.
3: Nie!
2: Niestety to nie była głowa. Zagadka przechodzi dalej. Słuchajcie, Ewcia, nie udało ci się. Ja wiem, ja rozumiem, jak to jest ze Sławkiem Peszką. To nie była niestety głowa. No dobrze, no w takim razie co? Pozostaje nam tylko to, żebyś pozdrowiła swoich najbliższych. Aż mi głos odjęło, słuchaj. Proszę bardzo. Antena jest twoja. Pozdrawiaj.
3: Bardzo pozdrawiam wszystkich i zachęcam do grania.
2: I my też jak najbardziej zachęcamy do grania. Ewcia, bardzo ci dziękuję. No nie udało się. No, zapraszamy. Kolejna szansa na to, żeby dołączyć do tej naszej eskowej jedenastki i spotkać się ze Sławkiem Peszką już dzisiaj po godzinie 14. Zgadujcie, sk2.pl. Tam możecie sobie jeszcze raz pana Sławka odsłuchać.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: ponoć jest to taka fajna ciekawostka, właśnie usłyszałam, bo ludzie nie wiedzą, że tam w chórkach panią Kajach słychać. Zespół Demono, Moje Miasto Nocą, gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, jak kogoś noc poniesie, to boli głowa, ale niestety słowo głowa nie pasowało, słuchajcie, niestety, nie było tym pasującym słowem, a właśnie taki strzał miała nasza słuchaczka Ewa. To oczywiście mówię, jeżeli chodzi o zagadkę Sławka Peszki, o którą was dzisiaj pytamy, taką dźwiękową, przypomnijmy sobie.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, czekamy na wasze zgłoszenia. O, właśnie taki zegar też leci, jak was odpytujemy na antenie. Zgłoszenia na sk2.pl. Kolejna szansa na wejście do naszej eskowej jedenastki marzeń już dziś po 14.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Konik, strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey live in Łódź.
7: Skocz na głęboką wodę
8: i spełnij marzenie o basenie.
7: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
8: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
7: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
8: ambaseny.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dalmajer, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
13: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
16: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
19: I po reklamie.

0: O, dokładnie to odpowiadacie, jak ktoś próbuje wam narzucić jakieś dodatkowe obowiązki, czy też sprawunki do zrobienia po pracy w poniedziałek. No sorry, nie da rady. Dzisiaj zdecydowanie trzeba postawić się na siebie. Poniedziałek to nie jest łatwy dzień pracy. W Sanach, tutaj Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama. Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody. I utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać twoje marzenia.
7: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
9: Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
17: Spokojnie o tej porze na łódzkich ulicach można bez większych problemów przejechać przez miasto. Pogoda też należy do tych spokojnych, chociaż dzisiaj coś się może zmienić. Po południu niewykluczone opady deszczu, a wiatr daje się we znaki. Te podmuchy dosyć mocne, strażacy też mieli sporo pracy. Ciśnienie jest niskie, idzie do góry, a jeśli chodzi o tę aurę, no to ona zacznie się zmieniać, bo wyjdzie więcej słońca. No i już od środy zrobi się cieplej.
16: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.pl.
15: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
14: Jest 11, News SK2, Anna Łobocka. Śledczy zakończyli pracę w Lutoryżu pod Rzeszowem. To tam kilka dni temu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
18: Nie mam jeszcze najbardziej aktualnych informacji dotyczących liczby ludzkich płodów, które zostały ujawnione na terenie posesji. Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia dzisiaj po podsumowaniu tych czynności, które zostały przeprowadzone.
14: Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia patomorfolog Magdalena H., była właścicielka nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów. Decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu. To był najcięższy rosyjski atak na Ukrainę od ponad 2 tygodni. Kijów dochodzi do siebie po wielogodzinnych nalotach. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, 24 zostały ranne. Wśród zniszczonych obiektów znalazła się słynna Ławra Peczerska, jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ucierpiał też jeden ze szpitali. Przepracowałam tu 52 lata, szkoda jest mi tego oddziału. Są duże zniszczenia na drogich urządzeniach, są ślady odłamków, pacjenci przychodzą, nie możemy im odmówić. Ktoś potrzebuje pilnej pomocy, musimy pracować. W Charkowie w wyniku ataku zginęło 5 ratowników, a co najmniej 5 kolejnych zostało rannych. W wiadomościach teraz najnowszy odczyt dotyczący inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1%. W porównaniu z ubiegłym miesiącem inflacja spadła o 0,3%, podał Główny Urząd Statystyczny.
4: SK2 News Łódź.
17: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W 8 godzin ostrzygli 535 osób. To nowy rekord Guinnessa, na razie jeszcze nieoficjalny, który został pobity w Piotrkowie Trybunalskim.
19: Dopisaliśmy się razem z rodziną. A co? Pomyśleliśmy sobie.
17: Dochód z tego wydarzenia wesprze leczenie chorych dzieci. Mruczało WC1. W Łodzi odbył się koci weekend. Było 200 kotów z 30 ras.
20: Wiem, że mogę się spotkać z hejtem, dlatego, bo niektóre osoby wolą psy, ale ja i moja rodzina uważam, że koty są najlepsze.
17: W programie były także warsztaty i spotkania z podopiecznymi Fundacji Przytul Kota.
0: Minęła 11, tu Radio SK2. Niemcy wygrali wczoraj z Curaçao 7-1 na mundialu, za to my wygrywamy dyszką, bo przed nami w tej godzinie 10 najlepszych polskich hitów bez reklam. Będzie też muzyczny i romantyczny. Dodam, wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Co komu dziś Lady Punk w Radiu SK2, a na co komu dziś poranny prysznic? Naukowcy to zbadali, no bo wiadomo, że oni badają wszystko. Konkretnie to, czy lepiej brać prysznic rano czy wieczorem. Okazuje się, że ten poranny prysznic jest zdrowszy, bo zmywa bakterie, które nagromadziły się nocą. I myślę, że z tych doniesień szczególnie ucieszą się wszyscy, którzy codziennie spóźniają się na poranną zmianę. Teraz mogą tłumaczyć, że rano to po prostu walczyli o swoje zdrowie.

W tym wehikule czasu mam dla was niezwykłe połączenie dwóch żywiołów. Być może nie wiedzieliście nawet, że taka piosenka istnieje. Jakie to żywioły? Ten rockowy, hardy w postaci Zbigniewa Hołdysa, a z drugiej strony też taki balladowy i kobiecy, łagodny w postaci Anny Jantar. Ja sama byłam zaskoczona, kiedy usłyszałam tę ich wspólną piosenkę, ale to było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo efekt końcowy bardzo przyjemny. Ktoś między nami już teraz w Radiu SK2.

0: Takie mruczenie naszej szczęśliwej siódemki w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. To Bledka i Tańczy w Radiu SK2. Za to wy już możecie głosować na wyjątkowy kawałek, który trafił do propozycji gorącej polskiej. To wszystkie marzenia od Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej, a także Fundacji Cancer Fighters. Ja przypomnę, że Łatwo Gang zapowiedział, że jeśli Maja na TikToku osiągnie 1 000 000 obserwujących, to przebiegnie 24 maratony w 24 dni. No wiadomo, wielkie wyzwanie. Ale wiem, że łatwo innych na tapet sobie nie bierze, więc trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
7: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
10: I po reklamie.

0: Małe cuda, albo te nieco większe. O nich zespół Desu przypominał nam tuż przed południem w Radiu SK2. Jakie cuda czekają na nas po godzinie 12? Kamil Nosel będzie cudował swojej wkrętce, to oczywiste, a muzycznie Mrozu, Dawid Podsiadło i zespół Ich Troje warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Marek, szefowa cię prosi.
8: Potem.
7: A teraz co robisz?
8: Walczę z potem.
7: Zrób to skutecznie.
8: Ale jak?
7: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
9: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Halo?
13: Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
12: Serio?
13: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
12: A bilet?
13: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
12: To widzimy się na nocnym pływaniu w Aquaparku Fala.
13: Szczegóły na aquaparkloc.pl. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej.
15: Uwaga kierowcy, bo już jutro rusza długo wyczekiwany remont estakady przy dworcu Kaliskim. Od wtorku drogowcy rozpoczną te pierwsze prace, no i wprowadzą zmiany w organizacji ruchu. Może się korkować, niestety. Jeśli chodzi o pogodę, to ona będzie się poprawiać. Po południu wciąż mocniejszy wiatr. Na zewnątrz w granicach do 16 stopni, no ale szanse na przejaśnienia. Podobnie będzie w kolejnych dniach. Jutro około 20 kresek, a upalnie zrobi się w weekend, wtedy nawet około 32 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel firmy Rakowiecki, Centrum Kamienia i Kostki Brukowej. Zgierz, Łódzka 81 i Łódź Rokicińska 474. Rakowiecki.com.pl.
4: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
16: Minęła 12, a Michał Przybyła, to są Newsy SK2. Strzelanina w Białej Podlaskiej, nie żyje mężczyzna, trwa obława za sprawcą. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
17: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca, trwają nasze policyjne czynności, trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów, trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
16: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
1: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to. To był jakiś Teksas.
18: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, Jezu, coś to się stało.
19: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
16: Policyjni technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Mundurowi ustalają tożsamość zarówno sprawcy, jak i ofiary. Przełom w sprawie nagród dla sportowców ogłasza Radosław Pisiewicz. Chodzi o zaległe pieniądze dla olimpijczyków, których los był niepewny z uwagi na zawirowania zonda krypto. Dziś dzięki prywatnym sponsorom wypłaciliśmy wszystkie zaległe nagrody dla medalistów olimpijskich, przekazał szef PKOL.
20: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania wypełniliśmy, a zobowiązanie po zonda krypto, po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
16: Chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, na przykład skoczków narciarskich.
20: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i 2 trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
16: Co ciekawe, wśród podziękowań prezesa PKOL nie padło nazwisko naszego olimpijskiego wicemistrza Kacpra Tomasiaka. Silny wiatr dał się we znaki w regionie łódzkim. Od wczorajszego południa strażacy interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa, które zrywały linie telekomunikacyjne lub uszkadzały auta. Najwięcej zgłoszeń było w Łodzi. Nikt na szczęście nie ucierpiał.
21: K2 News Łódź.
22: Andrzej Pinkowski, zapraszam. Nowy sposób na autobusy w Zgierzu. W Łódzkiem ruszył pilotaż transportu na życzenie. Przejazdy zamawia się przez aplikację, a na start po mieście jeździ 6 busów. Testy potrwają 3 miesiące. W Atlas Arenie drużyna Marcina Gortata zmierzyła się z żołnierzami sił powietrznych NATO w koszykówce.
23: 20 lat nie dotykałem piłki, ale to sama przyjemność. Poruszać się, aktywnie spędzić czas. No jak Marcin mnie zaprosił do zespołu, to muszę pograć.
22: Mówi Sławosz Uznański-Wiśniewski. Po zaciętym meczu wojskowi wygrali 90-87.
0: Pan Piesiewicz nie wymienił, no to ja to zrobię tak na wszelki wypadek. Kacper Tomasiak, skoczek, zdobywca srebrnego i brązowego medalu na igrzyskach w Mediolanie. No to tak, żeby się utrwaliło, jakich mamy zdolnych sportowców, których naprawdę warto nagradzać. Pozdrawiamy Kacpra, a u nas medalowa dziesiątka najlepszych polskich hitów. Kasia Kowalska na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
24: No to gramy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Sylwia Grzeszczak i Karuzela w dziesiątce polskich hitów Radia SK2, a on też potrafi zakręcić człowiekowi niczym karuzela. Gdzie góra, gdzie dół, to człowiek nie wie. Wie za to, że to jest Nosel wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Barchata Małgorzata, po tej stronie telefonu jest biura podróży w sprawie wylotu do Hiszpanii. Z panią Anitą bym chciała rozmawiać.
2: Przy telefonie?
3: Mamy informacje hotelowe. Proszę pani, jakby się skupić, bo tutaj co niektórzy nie rozumieją tematu, a hotel nas poinformował, że pralnie zmienił, w związku z tym wszystko to, co będzie, proszę panią, państwa wymieniane, będzie nakrochmalone i to będą rozmiękczać, ponieważ ten krochmal, proszę pani, sztywnieje.
2: No to, ale co mogę w tej sytuacji zrobić? Jest jakaś propozycja?
3: No propozycja jest taka, bo możemy dać cerata, proszę pani, żeby tam zbytnio nie było mokro.
2: Nie, cerata to jest chyba jakiś dyskomfort byłby.
3: No to
2: momencie.
3: Proszę mi powiedzieć, jakie pani ma propozycje, to będziemy, proszę pani, dyskutować w tym temacie, no bo ja niewiele mogę, proszę pani, no. To jest Hiszpania, oni nas poinformowali, żebyśmy my z polskimi klientami to załatwili i widzi pani, mam teraz problem na głowie.
2: Aha, no to nie wiem, może jakiś problem, no to nie wiem, trudno mi wtedy teraz odpowiedzieć tak na szybko.
3: To może zostaniemy, proszę pani, przy tej namoczonej pościeli. No to będziecie mieli przynajmniej komfort, że nie będzie sztywna, tylko będzie elastyczna.
2: No z namoczaniem, no nie chcę spać na czymś mokrym.
3: A to wie pani, że obsługa następnego dnia to porządkuje i daje kolejne.
2: Kolejne mokre, tak?
3: No, żeby nie było sztywne. To musi być mokre.
2: No to może wystawię tabliczkę, że nie mają po prostu wchodzić do pokoju i tyle.
3: A i tak, proszę pani, trzeciego dnia muszą u pani posprzątać, bo wtedy sprawdzają też barek.
2: No trudno, to co 3 dni będę jakoś tam... Nie wiem.
3: Proszę pani, to może zróbmy tak, ja bym zaradziła, żeby pierwszą noc pani pospała na tym namoczonym, a jak się pani spodoba, to ewentualnie wtedy reklamację, proszę pani, na recepcji. Może tak?
2: A no może dobrze.
3: Pościel dostarczy pani Rafał.
4: No witaj, Anita, zostałaś kręcona za bileska.
2: Oj, uduszę cię.
1: Nosel wkręca.

0: kawał dobrego polskiego rocka. Gramy wam w Radiu SK2, zespół Golden Life za nami, a ja przyznam, że tę zagadkową wypowiedź Sławomira Peszki, którą dzisiaj próbują rozwikłać nasi słuchacze, puściłam dwóm kolegom z radiowego piętra i usłyszałam, że to albo, proszę się nie śmiać, pupa, albo głowa. Czyli tak jak godzinę temu odpowiedziała nam słuchaczka Ewa. A co powiedział Sławomir Peszko?
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, po 14:00 kolejna szansa na wejście do 11 SK Karniak Cup. Podpowiemy odpowiedź, to słowo na 4 litery. Zgłoszenia na sk2.pl.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jak

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama. To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
3: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Skocz na głęboką wodę
6: i spełnij marzenie o basenie.
5: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
6: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
5: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
6: ambaseny.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
9: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
12: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
16: I po reklamie.

0: Fifi Hollywood, Daria Zawiało, w takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. No i zobaczcie, jak szybko minęło tych 9 miesięcy od ostatniego koncertu Darki na żywo, czyli wrześniowego koncertu pod PG Narodowym w Warszawie. No i myślę, że też równie szybko zleci nam czas do maja, czyli do pierwszej trasy koncertowej Darki po przerwie, po tej dłuższej przerwie, po odpoczynku. Mam nadzieję, że już z nowym materiałem, który być może też niedługo zaczniemy poznawać w takich małych dawkach. Tu Radio SK2. Przed nami newsy o 13.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
10: Olu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: Silny wiatr daje się we znaki w regionie. Strażacy interweniowali od wczorajszego południa ponad 50 razy, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
18: Dotyczyły usuwania połamanych gałęzi bądź konarów drzew, które blokowały ciągi komunikacyjne bądź też uszkadzały linie energetyczne lub zaparkowane samochody.
17: Wiatr zrobi się słabszy w środę, no i w kolejnych dniach też słonecznie i bez opadów.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
15: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
19: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Policyjna obława i akcja po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Mundurowi szukają napastnika, który oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Na miejscu jest nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
20: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
21: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
20: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
19: Policja stara się ustalić tożsamość napastnika, jak i ofiary. Jutro taniej za tankowanie. We wtorek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, 98 6,52, Adliza 6,37, ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza, pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy muszą więc szykować się na droższe paliwo.
1: Zaraz jadę, mam pół zbiornika, także przytankuję.
3: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
1: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
14: Ciężko, no to będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś
3: będzie. Będzie odczuwalnie?
14: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepu, wszystko podrożeje, nie?
1: Budżet państwa, wie pan, cienko jest.
3: Ale dobrze było?
1: No dobrze było, w sumie było dobrze.
19: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost cen detalicznych paliw o ponad 4%, a także na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu. Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+ bez straty pieniędzy. Od tego miesiąca do 31 maja 2027 roku trwa nowy okres rozliczeniowy świadczenia. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności.
22: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia. I w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
19: Mówiła Beata Kopczyńska z Śląskiego Oddziału ZUS. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie.
6: SK2 News Łódź.
17: Andrzej Pinkowski, zapraszam. W Łodzi odbył się Koci Weekend. Nie zabrakło też fundacji Przytul Kota, promującej odpowiedzialną adopcję.
23: Działamy 11 rok. Przez ten czas przyjęliśmy 1700 kotów. Adoptować udało się 1400.
17: Mówiła Sylwia Kornacka z fundacji. A przed Atlas Areną odbył się piknik towarzyszący wielkiemu meczowi Gortat Team kontra NATO.
24: Dzieciaki były zainteresowane różnymi sprzętami saperskimi. Czołgi były dość interesujące.
17: Pojawiły się czołg Abrams, śmigłowce i armatochaubica Krab.
25: 3 minuty po godzinie 13. Ciekaw jestem, czy wy w poniedziałek jesteście w stanie powiedzieć o sobie tak, jak oni zaśpiewają na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim Radiu SK2. Gotowi na wszystko. To Phil i Lander, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry. Dzień.

0: Filaf i Bóg w Radiu SK2. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym, a do nas docierają głosy, że tak bardzo chcielibyście z nami, ze SK2, wziąć udział w SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. To wydarzenie 4 lipca i będzie tam Zamisławek Peszko. I będzie można właśnie tam na Narodowym zgarnąć 10 tysięcy złotych, ale jak wam się uda z odgadnięciem wygwizdanego słowa w powiedzeniu Sławka, to jeszcze właśnie zgarniacie taki udział w owym wydarzeniu. Do tego tysiak kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie właśnie wtedy, kiedy to wydarzenie będzie miało miejsce. No a jakie słowo mamy wygwizdane? To właśnie my was o to pytamy, bo całe zdanie Sławka Peszki brzmi dokładnie tak.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i już wiemy, że nie jest to głowa i już wiemy, że nie jest to też, no, ta taka, wiecie, powszechna nazwa tego, znaczy... Siadamy. No nie, na pewno nie. Cały czas tego słowa poszukujemy. Będzie kolejna szansa po godzinie 14. Na pewno do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię. Tymczasem cyk, cyk, wchodzicie szybciutko na sk2.pl. Tam macie wszystkie szczegóły opisane i tam też możecie się do tej zabawy zgłosić. To już 18 minut po godzinie 13, a w Radiu SK2 Sanach i Marcepan.

0: ciekaw jestem, czy są takie osoby, które w poniedziałek mają piątkowe nastroje. A może te osoby się do nas odezwą, pomachają ręką i powiedzą, tak, tak, ja jestem. No ciekaw jestem, miasto budzi się. Matka, aż się język trochę plącze. Jugopolis i Paweł Kukiz w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. W Radiu SK2, 28 po pierwszej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Teraz czas na małe wspominki, a będziemy sobie wspominać hit, który za chwileczkę zagram. Szare miraże, Manam. I to jeden z pierwszych wielkich hitów tego zespołu. Utwór pochodzi dokładnie, dobry rocznik, ten sam co ja, 1980. I pojawił się jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu grupy. Piosenka bardzo szybko zwróciła uwagę słuchaczy, bo brzmiała zupełnie inaczej niż większość polskich nagrań tamtych czasów. Było w niej sporo energii, nowej fali, rockowego pazura, charakterystycznego wokalu, kory. Tekst opowiada o tęsknocie za czymś więcej, o poszukiwaniu własnej drogi, marzeń, które czasem okazują się tylko tytułowymi mirażami. Wielu fanów uważa, że piosenka doskonale oddawała nastroje młodych ludzi na początku lat 80., zmęczonych trochę szarością, codzienności i szukających wolności. Szare miraże stały się jednym z utworów, które pomogły Manamowi zdobyć ogólnopolską popularność. Do dzisiaj regularnie, no właśnie, pojawiają się w SC2 na koncertowych składankach największych hitów polskiego rocka, również są łatwe do znalezienia. Mało kto też pewnie pamięta, że zanim Manam stał się rockową potęgą, wykonywał głównie muzykę inspirowaną kulturą wschodu i brzmieniami orientalnymi. Dopiero właśnie Szare miraże pokazały publiczności nowe, bardziej rockowe oblicze grupy. Można więc powiedzieć, że właśnie ten kawałek był jednym z najważniejszych kroków w drodze do wielkiej kariery Manamu i Kory. No to jesteście gotowi na ten rok 1980? Manam i Szare miraże? Proszę bardzo!

0: Może gdyby tak ci, którzy są teraz przeciążeni nauką, na przykład matematyką, właśnie zaśpiewali dokładnie tak, jak Melisa śpiewa Niby o miłości, tej nauce i tej matematyce. No niedługo będzie taki czas wakacyjny, kiedy będzie można o sobie zapomnieć. Znaczy wy, nauka, matematyka i wszystkie inne szkolne dolegliwości, bo wakacje coraz bliżej. A dziesiątkę hitów jeden po drugim w Esce 2 razem z Marisą zakończyliśmy.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Czas na zmiany. Cherry i Marvel Grupa otwierają nowy salon Cherry Auron. Nowoczesne SUVy, bogate wyposażenie, zaawansowane technologie i ceny, które naprawdę zaskakują. Przyjedź, zobacz, przetestuj i przekonaj się sam. Zapraszamy do nowego salonu w Łodzi przy Alei Śmigłego Rydza 1. Zapamiętaj tę nazwę. Cherry Auron. Marvel Grupa. Nie czekaj. Odwiedź nas już dziś. Łódź Śmigłego Rydza 1.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: I po reklamie.

0: Modlitwa o złoty deszcz to zespół Mana ma w Radiu SK 2 u nas najlepsze polskie hity, a wiem, że ci, którym bardzo zależy na tym, żeby wziąć udział w naszym evencie SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, pewnie, no może nie modlą się, ale trzymają kciuki za to, żebym zadzwonił do kogoś z was po godzinie 14, żeby się udało odgadnąć brakujące, wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. Tego zdania możecie cały czas słuchać na sk2.pl i tam też się zgłaszacie, a kolejną próbę odgadnięcia słowa podejmiecie już po godzinie 14, bo wtedy do kogoś z was zadzwonię i po 14 zagram też kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim.
1: Reklama.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Kaufland jest
6: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest.
7: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
20: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
21: Czas sprawdzić, co w tej chwili dzieje się na łódzkich ulicach. Daniel Tekliński, dzień dobry. Możliwe, że nieco wolniej przejedziecie Piłsudskiego w okolicach Ronda Solidarności, Zachodnią czy Aleją Włókniarzy. A łódzkie termometry wskazują 15 kresek na plusie. Jest dosyć pochmurnie, ale padać raczej nie powinno. Momentami jest szansa na odrobinę słońca. W nocy z kolei temperatura spadnie do 13 stopni i wtedy bardzo delikatnie może pokropić.
20: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Grozi jej nie tylko 12 lat więzienia, ale też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie dotyczące 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Kobieta usłyszała zarzuty po znalezieniu na jej byłej posesji pod Rzeszowem szczątków ludzkich płodów oraz odpadów medycznych.
5: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo tu są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy. Pytanie jest takie, czy będzie odrębne postępowanie sądu lekarskiego, czy sąd powszechny wymierzy również, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, wymierzy również karę zawodową. No nie umiem jeszcze na tą chwilę odpowiedzieć, ale postępowanie jest już wszczęte.
1: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Przypomnijmy, na posesji w Lutoryżu znaleziono 34 płody ludzkie lub ich fragmenty. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że w ciągu ostatnich 25 lat Magdalena H. była związana jeszcze z dwiema innymi nieruchomościami, a to może oznaczać, że śledczy będą sprawdzać także kolejne lokalizacje. Kijów liczy zniszczenia po nocnym ataku. 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych w jednym z największych w ostatnim czasie ostrzałów. Głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Paczerska. W Kijowie jest nasz korespondent Ołek Biłecki.
22: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawnia szczątki rosyjskiego drona, który uderzył w klasztor Ławrę Paczerską w Kijowie. Ze zdjęć wypływa, że był to bezzałogowiec Gierań. Jest on rosyjską kopią irańskiej maszyny Shahid. Ławrę Paczerską po nocnym uderzeniu już odwiedził Wołodymyr Zełenski oraz przedstawicieli rządu w Kijowie. Komentując skutki ataku, prezydent Ukrainy zasugerował, że nie był on przypadkowy. Władimir Putin w sposób całkowicie cyniczny złożył życzenia Donaldowi Trumpowi, a potem równie cynicznie zadał potężny cios Ukrainie, mówi Zełenski. Według dyrekcji Ławry udało się uratować ikony i inne cenne przedmioty. Spłonęło jednak około 800 metrów kwadratowych dachu świątyni. Kijów, Ołek Biłecki.
1: Tej nocy Rosja wystrzeliła ponad 600 dronów i 70 rakiet. Ich celem był Kijów, Charków i Dniepr.
23: K2 News Łódź.
21: Daniel Tekliński, zapraszam. Śmieciarka zderzyła się z osobówką. Jedna osoba trafiła do szpitala. To 84-letni kierowca auta osobowego. Do wypadku doszło około 10.30 w Bełchatowie.
24: Kierujący pojazdem marki Renault 84-latek z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do zderzenia z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym kierowanym przez 44-latka.
21: Mówi Justyna Droszcz z policji w Bełchatowie. Mundurowi wyjaśniają dokładne okoliczności tego zderzenia. Do wypadku doszło na ulicy Wojska Polskiego.
0: 3 minuty po godzinie 14. No to żeby poprawić poniedziałkowe nastroje, zapraszam na wycieczkę w stronę słońca. Pasuje? No to ze Stachurskim rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, ale też w tej godzinie emocje piłkarskie. Będziecie próbowali odgadnąć wygwizdane słowo wypowiedzi Sławka Peszki tylko po to, żeby dołączyć do naszej jedenastki i wziąć udział w SK Karbiaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. Zgłoszenia na sk2.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry. 10

0: Tylko bez oskarżeń żadnych. Kaja i Testosteron w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2, 19 minut po godzinie 14. Na wielkich boiskach światowych mundial się odbywa, ale my tutaj w Radiu SK 2 mamy swoje mistrzostwa.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: A chodzi o to, żeby uporać się ze zdaniem, z powiedzeniem Sławka Peszki, w którym wygwizdane jest jedno słowo i od rana mamy to zdanie na tapecie, od rana próbujecie. Teraz Sebastian z nami. Dzień dobry, Sebastianie.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Wiesz, kto próbował już od rana. Byli z nami Filip i Ewa. Filip powiedział, że to słowo, którego brakuje w wypowiedzi Sławka Peszki, to są no takie powszechne określenie tego, na czym siadamy my ludzie. Zazwyczaj nie chodzi o poduszkę. Ewa z kolei typowała, że to słowo to głowa. A ty już, jak rozumiem, też swój typ masz, co? Ale jeszcze nie mów
3: tak,
0: jaki.
3: Mam.
0: Jeszcze nie mów jaki. Powiedz, co ty byś tylko zrobił, jakbyś był w naszej jedenastce na narodowym na SK Karniaki Cup.
3: Poprowadziłbym roztrenowanie całej ekipy.
0: Chyba zaczynam wyczuwać ten klimat. Chyba powoli to łapię. No dobra, to w takim razie bardzo cię proszę teraz o koncentrację, bo zagadka, Sławka, dla ciebie niezmiennie, tak jak od rana, jest taka.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: Uszy!
0: I trochę uszy, mówisz? No nie! Nie! Słuchaj, ale wiesz co, nie wymiękaj w tych zgłoszeniach dalej, kombinuj, bo mi się ta opcja roztrenowania z tobą bardzo podoba, dobra? Ja bym bardzo chętnie, tak żebyś ty, wiesz, roztrenowanie poprowadził, dobrze? Trzymam kciuki i życzę powodzenia następnym razem. Dzięki piękne i do usłyszenia, pozdrawiam.
3: Do usłyszenia, cześć.
0: To był Sebastian, który próbował, ale moi drodzy, jako że to było ostatnie podejście do tego powiedzenia Sławka Peszki dzisiaj, bo jutro od rana będzie nowa zagadka, to ja już mogę zdradzić, jakiego słowa brakowało w tym powiedzeniu. A zresztą, co ja będę zdradzał, zrobi to sam Sławek Peszko.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę duma.
0: A, no właśnie, trochę duma! Czyli w sumie Filip, który powiedział inne słowo z literką P w środku, był najbliżej, tam wystarczyło jedną literkę podmienić. Chodziło dzisiaj o słowo duma. Tego słowa brakowało, a jutro od rana, no nie, że nowy Sławek Peszko. Sławek Peszko ten sam, znany i lubiany. Ale będzie nowe zdanie, nowe powiedzenie i nowe wygwizdane słowo, którego wy będziecie szukać. A wszystkie szczegóły zabawy i zgłoszenia oczywiście na sk2.pl.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: SK2 Łódź.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: to popadając na nasz Disneyland na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Założę się, że niektórym wróciły wspomnienia kaset magnetofonowych i czasów, kiedy na przykład na ulubionej piosenki na listach przebojów głosowało się wysyłając kartki pocztowe. Takie to były czasy. 20 do 15, ale niezależnie od tego, jak bardzo czasy się zmieniają, w piłce nożnej chodzi o jedno, żeby piłkę umieścić w świetle bramki, trafić do siatki, nazywajcie to jak chcecie. Tylko żeby to było możliwe, to najpierw trzeba skompletować jedenastkę. I my w SC2 właśnie co robimy? Po co kompletujemy jedenastkę? A po to, żeby się z wami spotkać na evencie SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca dokładnie. I żeby ktoś z was właśnie tego dnia i na tym evencie mógł zgarnąć jeszcze 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, do drużyny możecie dołączyć, to jest możliwe, jeżeli odgadniecie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. No dzisiaj się nie udało, ale niebawem na sk2.pl pojawi się kolejna zagadka, kolejnego słowa będzie brakować. Jutro od rana znowu będziemy dawać wam szansę w tym temacie, więc trzymajcie rękę na pulsie, kontrolujcie emocje. Na sk2.pl się zgłaszacie i tam macie wszystkie szczegóły. A gdyby wam pocałunków brakowało? Nie no... Osobiście w tej kwestii nic poradzić nie mogę, ale muzycznie owszem. W Sanach będzie za chwilę.
1: Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski. Wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
12: Hej!
1: Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Halo? Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
12: Serio?
13: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
12: A bilet?
13: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
12: To widzimy się na nocnym pływaniu w akwaparku Fala.
13: Szczegóły na aquaparklots.pl. I po reklamie.

0: Sarah James, Somebody, to jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15. Kto o 15 będzie już wolny i po robocie? O, paru szczęściarzy, oczy ma wyobraźni, widzę. Ja po 15 będę grał tak, żeby miło było albo już wracać do domu, albo jeszcze pracować, żeby ten poniedziałek jakoś się układał, ale też po 15 skąd to się wzięło, jako że jesteśmy niesieni falą piłkarskich emocji, bo u nas emocje ze Sławkiem Peszko związane i naszym kompletowaniem jedenastki na SK Karniaki Cup, ale też mundial mamy, no to ja wam dzisiaj opowiem, skąd wziął się VAR i co to w ogóle jest ten VAR.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria.
1: I praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
9: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2, ZGSZ Łódzka 28.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
2: Momentami zza chmur w Łodzi zaczyna wyłaniać się słońce. Jeśli chodzi o opady deszczu, to na nie się dzisiaj już raczej nie zapowiada. Termometry pokazują 16 kresek na plusie, ale temperatura odczuwalna jest nieco niższa ze względu na chłodne porywy wiatru. Jutro możemy liczyć na zdecydowanie większą dawkę słońca, a na termometrach zobaczymy 20 kresek na plusie. Wyjedźmy teraz na łódzkie drogi. Niestety ciasno na Piłsudskiego, Zachodniej i Alei Włókniarzy.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
17: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
18: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie był niepoczytalny, uznał sąd okręgowy w Krakowie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Jarosław W., który rok temu w kwietniu zabił lekarza ortopedę Tomasza Soleckiego, trafi do szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna będzie przebywał w placówce do czasu, aż specjaliści stwierdzą, że nie stwarza już zagrożenia dla społeczeństwa, po czym będzie mógł wyjść na wolność. Wdowa po zamordowanym lekarzu nie kryje oburzenia.
19: Ja jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy.
18: Mówi Iwona Solecka, wdowa po zamordowanym lekarzu. Do czasu uprawomocnienia się wyroku 35-letni Jarosław W. będzie przebywał w areszcie. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy sprawdzają wątek dotyczący pobytu i poszukiwania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przesłuchanie dotyczyło także ewentualnej pomocy w ukrywaniu się polityka, który jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
20: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono. Przypomnijmy, Ziobro uciekł z Węgier do USA 9 maja, posługując się wizą dziennikarską.
18: Mateuszu, dziękujemy. Ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew może zniknąć z Warmii i Mazur. Jest wniosek do samorządów o wycinkę. Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy, że wiekowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu kierowców. Z tym nie zgadzają się społecznicy i protestują. Ostateczna decyzja będzie należeć do samorządów po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
1: SK2 News Łódź.
2: Daniel Tekliński, zapraszam. Silny wiatr dał się we znaki w regionie łódzkim. Od wczorajszego południa strażacy interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa, które zrywały linie telekomunikacyjne lub uszkadzały auta. Najwięcej zgłoszeń było w Łodzi, na szczęście nikt nie ucierpiał. W 8 godzin ostrzygli 535 osób. To nowy rekord Guinnessa, na razie jeszcze nieoficjalny, który został pobity w Piotrkowie Trybunalskim.
21: Zapisaliśmy się razem z rodziną. A co, pomyśleliśmy sobie?
2: To nie wszystko, bo dochód z tego wydarzenia wesprze leczenie chorych dzieci.
0: 3 minuty po godzinie 15. Hej, hej, Daria Zawiałow. Tak muzycznie rozpoczniemy tę godzinę. A później nasi ulubieńcy, duet Kuba i Kuba. Będzie też Kasia Wilk. Będzie również kombi z życzeniami słodkiego, miłego życia. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjątkowo po 15. Ja opowiem, skąd się wziął w piłce nożnej VAR. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak wy jesteście tymi naszymi ziomkami, którzy dzisiaj mają urodziny, to właśnie to są życzenia dla was od zespołu Kombi, od nas, od Eski 2. Przy okazji zapytam, czy wy też tak macie, że jak jest ta solóweczka na perkusji w tym kawałku, to udajecie, że jesteście perkusistami, takimi wirtualnymi? Ja? Zawsze. 18 po trzeciej. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz Mateusz Ziółko i W płomieniach. A jako, że tematyka piłkarska teraz jest numerem jeden, to ja wam powiem, skąd się wziął VAR?
1: Skąd to się wzięło?
0: Wszyscy o tym mówią, teraz VAR jest normą, a VAR to tak naprawdę system wideoweryfikacji stosowany w piłce nożnej. Jego zadaniem jest pomaganie sędziemu głównemu w podejmowaniu najważniejszych decyzji podczas meczu. VAR nie analizuje każdej sytuacji, ale interweniuje tylko w czterech przypadkach. Przy golach, rzutach karnych, czerwonych kartkach oraz sytuacjach pomyłki dotyczącej tożsamości zawodnika, tak to się nazywa. Podczas meczu specjalny zespół sędziów obserwuje wydarzenia na wielu ekranach i korzysta z różnych ujęć kamer. Jeśli zauważy możliwy błąd arbitra, no to informuje go przez zestaw słuchawkowy. Sędzia może wtedy sam obejrzeć powtórkę na monitorze przy boisku albo zaufać rekomendacji zespołu VAR. System został po raz pierwszy wykorzystany podczas mundialu 2018 roku. No i od tego czasu stał się standardem w większości najważniejszych lig oraz turniejów piłkarskich. Zwolennicy twierdzą, że ogranicza liczbę błędów, a przeciwnicy narzekają, że odbiera spontaniczność i wydłuża mecze. Ale można wtedy na dłużej do toalety na przykład. Pierwszym takim wielkim turniejem reprezentacyjnym z VAR-em był mundial w Rosji w 2018 roku. Według FIFA dzięki temu systemowi skuteczność kluczowych decyzji sędziowskich wzrosła do ponad 99%. Co ciekawe, jeszcze kilkanaście lat wcześniej wielu działaczy piłkarskich uważało, że korzystanie z powtórek wideo jest sprzeczne z duchem futbolu. Czyli jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, i tak kij ma zawsze dwa końce.
1: Skąd to się wzięło?

0: O, mówcie sobie takie ładne rzeczy, jakie Kora nam tutaj wyśpiewała. Mamam, po to jesteś na świecie. W Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i już minęła 15.30. Czas na skrót najważniejszych newsów teraz w SK2. Michał Przybyła.
1: 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., oskarżonego o zamordowanie 16-letniej Maji z Mławy. Według biegłych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu. Obecnie chłopak wrócił do aresztu, prawdopodobnie spędzi tam najbliższe 3 miesiące. Dramatyczna akcja policji w Łodzi. 3-latek ubrany jedynie w pieluszkę stał na parapecie okna na 3. piętrze kamienicy przy ulicy Podrzecznej. Zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji wpłynęło do służb wczoraj po godzinie 16.30, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
2: Na całe szczęście drzwi były otwarte i po chwili maluszek był już pod opieką stróża prawa. 3-latek pozostawiony był bez żadnej opieki. Policjanci i strażacy zaopiekowali się dzieckiem, zmienili mu pieluszkę i ubrali, a medycy przetransportowali go do szpitala celem dalszej diagnostyki.
1: Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi do 5 lat więzienia.

0: W Radiu SK2 najlepsze polskie hity. Piotr Rubik, Psan dla Ciebie. Też tak macie, że jak słuchacie twórczości Piotra Rubika, to Wam się jakoś tak bajkowo robi na duszy i na sercu. Jeszcze bajkowo mogłoby się zrobić na koncie, nie? Mam nadzieję, że szefowie to słyszą i odpowiednio przed wakacjami, przed sezonem urlopowym docenią. 19 minut zostało do godziny 16. Jeżeli chodzi o dzisiejsze Wasze próby i zmagania z zagadką dźwiękową w wypowiedzi Sławka Peszko, które słowo wygwizdaliśmy, no to dzisiaj się nie udało, ale słuchajcie, na sk2.pl już jest nowa zagadka i już można kminić, co takiego zostało wygwizdane tym razem.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
17: I po reklamie.

0: Co mi panie dasz? Bajm w SC2, za chwilę godzina 16. No, o tej porze to już by się przydało, może, żeby trochę wolnego wpadło, co? Mam nadzieję, że już część po pracy, że kolejna część będzie za moment, a jak ktoś narzeka, bo tej pracy nie ma, bo tam gdzieś się pracę straciło, no to trzymam kciuki, żeby się pracę odzyskało jak najszybciej. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, zaraz 16 i punktualnie o 16 też u nas najświeższe newsy.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
8: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
9: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
10: SK in the Sun.
9: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
10: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
9: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
11: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen SA i Polska Grupa Zbrojeniowa SA.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na twój serwis bmw.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
20: Mamy ważne informacje dla łódzkich kierowców, bo na ulicach zrobiło się ciasno. Najgorzej sytuacja wygląda na Piłsudskiego, Zachodniej, Aleksandrowskiej czy Alei Włókniarzy. Lepiej także uważać na Pojezierskiej czy w okolicach Ronda Solidarności. A w Łodzi mamy 15 stopni, zrobiło się nieco bardziej słonecznie. Jeśli chodzi o opady deszczu, to na nie się raczej nie zapowiada. Jutro w Łodzi padać nie powinno, możemy liczyć na całkiem sporą dawkę słońca, a termometry wskażą maksymalnie 20 kresek na plusie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
18: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Blokady dróg, kontrole pojazdów i przeszukania terenu. Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Wiadomo, że ofiara to 44-letni Rosjanin.
17: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
1: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
21: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że to człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to jakiś Teksas.
22: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Jest, coś się stało.
23: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
1: Policyjni i technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Będą zaległe premie dla medalistów olimpijskich. PKOL znalazł rozwiązanie. Po tym, jak ze swoich zobowiązań sponsorskich wobec olimpijczyków nie wywiązał się jeden ze sponsorów komitetu, chodzi o spółkę Zonda Krypto, związek nie był w stanie wypłacić premii dla medalistów tegorocznych Igrzysk Olimpii Zimowych. Dziś prezes związku ogłosił przełom w tej sprawie, o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
24: Premie za osiągnięcia olimpijskie nie są niczym nowym. Sęk w tym, że najlepsi sportowcy Igrzysk w Mediolanie i Cortinie część nagród od związku mieli otrzymać w kryptowalutach. Problem pojawił się, kiedy niewypłacalna stała się Zonda Krypto. Niedługo potem spółka zniknęła, a wraz z nią pieniądze sportowców. Po kilku miesiącach prezes Komitetu Olimpijskiego znalazł rozwiązanie.
25: Zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić. Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
24: Mówi Radosław Piesiewicz. Środki pochodzą głównie od prywatnych sponsorów.
1: Mateuszu, dziękujemy.
26: SK2 News Łódź.
20: Daniel Tekliński, zapraszam. W Sowogrus Arenie szykują się sportowe emocje. 5 lipca rozpocznie się tam turniej Sokka Łódź Cup. Zapisy trwają, mówi Przemysław Kaczmarek, organizator.
27: Z tego turnieju również można dostać przepustkę na Puchar Polski.
20: Szczegóły na Facebooku Sowogrus Arena. GKS Bełchatów ogłosił nazwisko nowego trenera. Został nim Robert Rogan, który podpisał z klubem roczny kontrakt. 57-latek jest dobrze znany w Bełchatowie. W latach 90. reprezentował brunatnych jako zawodnik. W nowym sezonie bełchatowianie będą występować w 4. lidze.
0: Jak to jest z tym obrzydliwym tematem pod tytułem pluskwy? No właśnie, o tym za chwileczkę w swojej prawdzie będzie mówił Jarząbek, a ja będę dla uprzyjemnienia czasu, podkreślam uprzyjemnienia, grał najlepsze polskie hity. Będzie Carla Fernandez, będzie zespół Hej. Najpiękny duet otworzy tę godzinę. Krzysztof Krawczyk i Jelita Bartosiewicz. Trudno tak razem być tam ze sobą. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: twojej bluzie, bo późno spać, a potem człowiek chodzi rano, szuka, gdzie ta bluza, tu? Jak zwykle. Carla Fernandez, więcej w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Maciej Musiałowski, Flora, będzie Ania Wyszko, nie będzie Robert Kojnacki z Andrzejem Piaseczem, czyli kultowy duet z kultowej płyty, z kultową piosenką Prawie do nieba, ale teraz nie mniej kultowy nasz eskowo-dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Są małe, nikczemne i potrafią nieźle zajść za skórę. Pluskwy. Gdzie je znaleźć i co z nimi zrobić? O tym dzisiaj. Bo pluskwy potrafią skrywać się nie tylko w łóżkach czy kanapach, o nie, bo są również i w doniczkach. Gęste liście i wilgotna ziemia tworzą dla nich świetne warunki, zwłaszcza w paprociach, bluszczach, storczykach, fikusach i skrzydłokwiatach. Najczęstsze ślady ich obecności to są takie ciemne kropki na doniczkach i liściach, przezroczyste wylinki oraz drobne, białe jajeczka przypominające ziarenka sezamu. Dodatkowym sygnałem może być mdławy zapach i swędzące ukąszenia u domowników oczywiście. Jeśli pojawią się w roślinach, można zacząć od usunięcia starej ziemi, mycia doniczek i zastosowania diatomitu. Gdy owady są już w całym mieszkaniu, no to zwykle nie obejdzie się bez profesjonalnej dezynsekcji.
1: Ja

0: Matko Jedyna, ale się zasłuchaliśmy. To jest najnowsza propozycja od Artura Rojka w Radiu SK 2. Wśród najlepszych polskich hitów. Numer nazywa się W objęciach. Zaraz będzie Reniusis, kiedyś cię znajdę. Będzie Budka, Suflera, Ratujmy co się da. A no właśnie, jako że się zasłuchaliśmy, to nawet się nie obejrzeliśmy. A już 28 minut do godziny 17. Najwyższa pora na skrót najważniejszych newsów w SK 2. Michał Przybyła.
1: Dziecko w szpitalu, rodzice zatrzymani. Kilkumiesięczne niemowlę w powiecie augustowskim miało wypaść lub zostać wyrzucone z wózka. To nieoficjalne informacje. Prokuratura na razie nie podaje żadnych szczegółów tej sprawy.
2: Doszło do zatrzymania rodziców w związku ze zdarzeniem z kilkumiesięcznym dzieckiem. Natomiast na chwilę obecną względem dobro śledztwa nic więcej nie powiem.
1: Mówi prokurator rejonowy Sebastian Piekarski. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie jest niemowlę. Statki z ropą ponownie wypływają przez cieśninę Ormus, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Według niego południowy szlak żeglugowy jest całkowicie bezpieczny, a ruch odbywa się bez opłat pobieranych przez Iran. Reakcja rynku była natychmiastowa. Cena ropy Brent spadła około 5% do $83 za baryłkę. Kibice piłki nożnej już mogą szykować popcorn. O 18:00 startuje

Kwiat jabłoni było, minęło. Jeżeli chodzi o kwiat jabłoni, to wcale nie było, minęło. To nie jest tak, że teraz Kasia oddzielnie, Jacek oddzielnie, tak już będzie zawsze, bo podejrzewam, że kwiat

0: kolekcja błoni odzyska twórczą energię, taką wspólną, no to na pewno powróci i na pewno nas czymś zaskoczą. Za to kciuki trzymamy. Po godzinie 17 zaskakiwać was będzie Kinga Baryga. Kinga, która ma przygotowane i zagra dla was kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie.

17,5 minuty po godzinie 17. Tilaf i I Love You. To jest właśnie ten moment, żeby powiedzieć swojej drugiej połówce. Jeśli na przykład wracacie z pracy i jedziecie z nią, albo to jest dobry moment, żeby do tej drugiej połówki zadzwonić. A ja pytam was przy okazji, dlaczego dzisiaj poniedziałek jest fajnym działkiem. I odezwał się m.in. Marek. Marek napisał tak: dobrze, że was słychać też na Sycylii. No domyślam się, Marku, że to jest jeden plus, a drugi jest taki, że jednak jesteś niekoniecznie w Polsce, bardzo deszczowej jak na razie, ale właśnie na Sycylii, gdzie świeci słońce, jest pięknie i jeszcze można posłuchać najlepszych polskich hitów. No to jest połączenie idealne, więc poniedziałek możesz zaliczyć do naprawdę udanych. My również, bo mamy najlepsze polskie hity w Radiu SK2, już teraz Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa. SK2. A wy cały czas piszcie, dlaczego poniedziałek jest fajnym działkiem.

0: Wideo i wszystko jedno, tak wam gramy 27,5 minuty po godzinie 17. A teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jako, że przenosimy się w czasie, to czas na największy hit, jeden z największych polskich hitów lat 80. W 1988 roku, dokładnie wtedy, 15-letni Krzysztof Antkowiak zelektryzował tym numerem publiczność na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No i stał się wtedy idolem młodego pokolenia. Wiecie już, o jaki numer chodzi? Otóż tak, Zakazany owoc. Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc w Radiu SK2 w ramach Wehikuł Czasu. Gramy wam specjalnie teraz.

0: Dawid Podsiadło i Sezon, tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. I właśnie pytam was, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? Odezwała się też Karolina, która napisała nam na Messengerze Radia SK2, że ona jest zadowolona, że dla niej poniedziałek jest fajny, bo jest wolny. Cały weekend świętowała wesele swojej siostry, a teraz może odpoczywać. No i rzeczywiście jest to powód, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Karolina, dla ciebie oczywiście kubek Radio SK2. Dziękuję ci bardzo za twoją wiadomość. A my gramy dalej. Po krótkiej przerwie wracam do was razem ze mną między innymi Beata, ale także Sasza Strunin.
1: SK2. Reklama.
2: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
3: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
2: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Messiah i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Cleo. Partner wydarzenia Województwo Łódzkie. Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku. W salonie MG Krotowski czas działa na twoją korzyść, a nawet na wiele korzyści. Wielka wyprzedaż.

0: Sprzedaż rocznika 2025. Mega rabaty na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z ekstremalnie niskim spalaniem. Kredyt 50 na 50, leasing 101% i bezkonkurencyjny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź. Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Halo? Cześć Adam, wiesz, że na fali można pływać do drugiej w nocy?
2: Serio?
3: No tak, w piątek 19 czerwca nocne pływanie na fali. Wchodzisz po 20 i możesz zostać aż do drugiej.
2: A bilet?
3: Jeden bilet na cały wieczór. Działają też karty sportowe.
2: To widzimy się na nocnym pływaniu w akwaparku Fala.
3: Szczegóły na aquaparklots.pl. I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będą m.in. Wilki i Kuba i Kuba, ale także pobawimy się wspólnie w Niemów tak, Niemów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a po godzinie 18 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
6: Skocz na głęboką wodę
7: i spełnij marzenie o basenie.
6: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
7: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
6: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
7: ambaseny.pl.
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Twój samochód to coś więcej niż maszyna. To tysiące wspólnych kilometrów i pewność, że zawsze dotrzesz do celu. W BMW Premium Arena przywracamy Twojemu BMW fabryczną doskonałość. Skorzystaj z serwisu u ekspertów w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Tylko teraz czekają na Ciebie wyjątkowe rabaty. 50% na wymianę hamulców, 25% na mikrofiltry klimatyzacji oraz do 50% rabatu na części i robociznę dla samochodów starszych niż 4 lata. BMW Premium Arena, bo Twoja radość z jazdy nie ma terminu ważności. Umów wizytę na Twój serwis BMW.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
11: Minęła 18, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Publiczne zapewnienie prezydenta Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane, mówi w Waszyngtonie minister Marcin Przydacz. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z przywódcą USA przy okazji zaproszenia na uroczyste obchody 80. urodzin Trumpa. Idzie za kraty na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Do zbrodni doszło w sobotę. Zatrzymany w sprawie Mateusz G. usłyszał dziś zarzuty. Przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy, a powodem miała być kobieta, której taksówkarz w przeszłości miał wyrządzić krzywdę. Piłka nożna, spać nie można. Jedni z głównych faworytów mundialu Hiszpanie właśnie rozpoczęli spotkanie z debiutującą na Mistrzostwach Świata Republiką Zielonego Przylądka. O 21:00 mecz Belgii z Egiptem, o północy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, a o 3:00 nad ranem Iran zagra z Nową Zelandią.
0: Zanim jednak mecze, to gramy kolejne najlepsze polskie hity, bo to jest Radio SK2. Dodatkowo w tej godzinie pobawimy się również w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać. Ja mam kubek Radio SK2, którym bardzo chętnie się podzielę. Wystarczy, że zostawicie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja po 18 będę do kogoś dzwonić. Ale zanim telefony, do Was to gramy. Wilki i Bohema na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: potrafię.
1: Męski Grani Orkiestra, Męski Grani Orkiestra 2026. Ciężko tego numeru nie śpiewać. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z numerem Nareszcie, czyli numer jeden gorącej polskiej dwudziestki ostatniego notowania. Jeżeli chcecie, żeby ten numer się utrzymał właśnie na pierwszym miejscu, to cały czas możecie na niego głosować. A my już za chwilę będziemy bawić się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zanim jednak do kogoś z Was zadzwonię, to chciałabym przypomnieć zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się odpowiedzieć na te pytania w 30 sekund bez słowa tak i bez słowa nie, to zgarniacie ode mnie kubek Radio SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment będę do kogoś z Was dzwonić.
2: SK2.
1: Ale zanim zadzwonię, to zagram. Spokojnie. Tak na odstresowanie po tym poniedziałku w pracy. Paula i od dziś w Radio SK2.

0: Starsa i Zakryj. Tak wam gramy 23,5 minuty po godzinie 18. A już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: A razem z nami będzie bawiła się Asia. Cześć Asiu!
3: Hej, wszystkich witam serdecznie.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: W tej chwili właśnie jadę po córkę do szkoły.
0: A, czyli rozumiem, że obowiązki rodzica w pełni?
3: Dokładnie tak.
0: To my ci trochę poprzeszkadzamy. Ja jeszcze przypomnę zasady tejż zabawy. Zabawa nie mów tak, nie mów nie polega na tym, że ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań masz 30 sekund. Musisz na nie odpowiedzieć, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Wiesz coś o ludzkim ciele?
3: Wiem.
0: Serce jest po prawej stronie, prawda?
3: Wydaje mi się.
0: Czy może po lewej?
3: Być może.
0: Serce bije bez przerwy?
3: Cały czas.
0: A odpoczywa czasem?
3: Nie. O, trudne.
0: Próbuj, dawaj, Asia, dalej, nie poddawaj się.
3: Odpocznie.
0: Myślisz, że to niemożliwe? Znowu pojawiło się tak, ale to nic, to nic. Asiu, mimo wszystko wielkie gratulacje dla ciebie. Udało ci się prawie przejść bezbłędnie. Mimo wszystko my mamy dla ciebie nagrodę pocieszenia, dobrze?
3: Okej, okay. Wydawało mi się, że to jest łatwiejsze. Zawsze czytałam was, myślałam, że super, kurczę, jak można odpowiedzieć tak, skoro tego nie można.
0: Właśnie, te pytania są tak skonstruowane, że rzeczywiście to nie jest takie proste, choć proste się wydaje, ale mimo wszystko, Asiu, wielkie gratulacje dla ciebie, bo prawie ci się udało, niewiele zabrakło.
3: Dziękuję.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się i bezpiecznej podróży ci życzymy oczywiście.
3: Dzięki, pa.
0: Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej, już teraz Bledka i Tańcz.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Jeremi Sikorski, Tylko My. To jest nowość od tego artysty. No ale właśnie, a propos Jeremiego Sikorskiego, można składać gratulacje, bo Jeremi Sikorski w ubiegły weekend wziął ślub, więc bardzo gratulujemy jemu i oczywiście jego małżonce. I gramy wam kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Oskar Cyms i Cały Czas, ale będzie też Dodaj Pamiętnik.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadnij.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Zacznij lato w parku Wima. Już w niedzielę, 21 czerwca, przyjdź na dzień otwarty Resi Capital. Na miejscu czekają atrakcje dla dzieci, gry z nagrodami oraz wyjątkowe oferty na mieszkania. Zapisz się na dnieotwarte.com. Resi Capital. Twój nowy adres w Łodzi.
5: Skocz na głęboką wodę
6: i spełnij marzenie o basenie.
5: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadaszeń.
6: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
5: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
6: ambaseny.pl.
7: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
8: SK in the Sun.
7: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
9: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.

0: zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Motyle. Tak kończymy godzinę 18 po 19. Między innymi cześć, jak się masz, od Sobla i Sanach.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
5: Ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowskiej wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Sprawdź w naszych salonach w Łodzi przy Bartoszewskiego lub Niciarnianej oraz na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
17: Co? Gdzie? Kiedy?
18: Daniel Tekliński, cześć. W kinach można zobaczyć Dzień Objawienia Stevena Spielberga.
19: Spokojne życie milionów ludzi zmienia się w jednej chwili, gdzie podczas telewizyjnej transmisji na żywo prezenterka pogody zaczyna mówić w tajemniczym, nieznanym języku. Świat ogarnia niepewność, a pojawiają się pytania o kontakt z pozaziemską cywilizacją. Dzień Objawienia to widowiskowe kino science fiction, pełne napięcia, tajemnic i pytań o przyszłość ludzkości.
18: A na ten film zapraszał Jakub Janus z Heliosa w Bełchatowie.
16: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: 19 wybiła. Jeśli szukacie sposobu na zwiększenie poziomu dopaminy i poprawę nastroju, to już za chwilę dam Wam kilka cennych porad. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę Wam pogram najlepszych polskich hitów. W tej godzinie również wehikuł czasu, czyli wrócimy do tych starych, dobrych numerów, które przypomną o dawnych, pięknych czasach. Ale najpierw duet idealny. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz? Mam nadzieję, że Wy macie się dobrze. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
20: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę byś była

Myslowic i chłopcy, 13 minut po godzinie 19 w Radiu SK2, bo to są przecież najlepsze polskie hity. A ja wspominałam wam o tym, co poprawia nastrój i zwiększa poziom dopaminy. Zdradzam tę tajemnicę. Otóż okazuje się, że pojawiły się takie specjalne badania, które pokazują, że małe, nowe doświadczenia, takie jak na przykład jednodniowa wycieczka, jakaś taka nieplanowana wędrówka, czy spacer po nowej ulicy, zwiększają właśnie poziom dopaminy i poprawiają nam nastrój. Dlatego naukowcy stwierdzają, że my wcale nie potrzebujemy długich wakacji. Po prostu jest potrzebna przerwa od rutyny. Ja dorzuciłabym do tego jeszcze jedną rzecz, bo niedługo sezon się kończy, więc truskawki z jogurtem naturalnym i z cukrem. One też potrafią poprawić nastrój. A do tego dodałabym najlepsze polskie hity, bo takie wam gramy w Radiu SK2 i one też potrafią poprawić humor. Już teraz Vicky Gabor i Superhero. SK2.

0: ciebie tu.
1: Wilki na zawsze i na wieczność. Tak wam gramy w Radiu SK2. A teraz przyszedł czas, żeby cofnąć się delikatnie w czasie.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Dobrze, to cofnijmy się do 1978 roku, bo to właśnie wtedy powstał numer Piechotą do lata. To legendarny już debiut grupy Baim, piosenka skomponowana przez Jarosława Kozidraka i opatrzona tekstem Beaty Kozidrak, przyniosła zespołowi nawet drugie miejsce w konkursie debiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Później błyskawicznie idąc na szczyty list przebojów. I tak ten przebój trwa i jest znany do dzisiaj. Więc gramy wam go w Radiu SK2 w ramach wehikułu czasu. Baim, Piechotą do lata już teraz.

Łatwoganki, Majko, Fundacja Cancer Fighters, wszystkie marzenia. Bo jak będzie trzeba, to zagram ją w SC i SC2 i my ją właśnie gramy specjalnie dla Was. Wszystkie marzenia właśnie od Łatwoganga i Majko czeka na Was w propozycjach do najnowszego notowania Gorącej Polskiej 20. Warto zaglądać na sk2.pl, tam możecie głosować.

0: Pomorskie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money.
3: Cherry Money?
2: Nowy ekspres los.
3: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Skocz na głęboką wodę
4: i spełnij marzenie o basenie.
0: W AM Baseny znajdziesz ogromny wybór basenów ogrodowych, akcesoriów, chemii i zadarzeń.
4: A także profesjonalne doradztwo, montaż i serwis.
0: AM Baseny. Konstantynów Łódzki, Przemysłowa 16.
4: ambaseny.pl.
0: U nas w salonie łazienek Budohurt wszystko się układa znakomicie. Od płytek po rozmowy. Przekonaj się sam. Przyjdź do nas na dni marki Excellent. Tylko 19 i 20 czerwca rabat 20% na wszystkie produkty Excellent. Wanny akrylowe, kabiny prysznicowe, brodziki kompozytowe, baterie łazienkowe i wiele innych. Będzie też okazja, by porozmawiać z ekspertami Excellent i spróbować słodkich przekąsek. Zapraszamy. Budohurt. Łódź Wydawnicza 17A.
5: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.

0: Manam, bez ciebie umieram. Ja wiem, o kim albo o czym możemy tak powiedzieć, o słońcu, którego w całej Polsce zdecydowanie brakuje, ale moi drodzy, przypominam, że ta pogoda się będzie zmieniać od piątku. 27 stopni, w niektórych miejscach nawet powyżej 30. Weekend też zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciepły. No wszystko wskazuje na to, że lato zbliża się do nas wielkimi krokami, ale najpierw najlepsze polskie hity. One jednak wygrywają ten wyścig po 19. Takie wam będę grać.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowy już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
4: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Daniel Tekliński, witajcie ponownie. Łódź planem filmowej podróży. Wracają spacery i wycieczki szlakiem produkcji kręconych w mieście. Cykl startuje 25 czerwca wydarzeniami z okazji 50-lecia serialu Daleko od szosy. Mówi Paulina Szewczyk z Łódź Film Commission.
12: Zaczynamy od spotkania z panią Sławomirą Łozińską i Lechosławem Ucińskim.
11: W programie są też przejazdy zabytkowym ogórkiem.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
0: Wybiła godzina 20. Najlepsze polskie hity grają dalej, już za chwilę Kasia Kowalska i Antidotum, ale też w tej godzinie opowiemy sobie, jak powinniśmy myć truskawki, bo jak się okazuje, eksperci radzą i mówią, jak robić to najlepiej, żeby wszystkie truskawki porządnie wymyć. No to ja wam zaraz o tym opowiem, ale najpierw gram. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK2. 14,5 minuty po godzinie 20. Ach, jak oni dobrze brzmią. Jak ich się dobrze słucha. Ten duet będziecie mogli również usłyszeć na żywo, a to podczas SK Music Tour w Buczku, bo tam święto truskawki będzie się odbywać w najbliższy weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. I właśnie tam chłopaków Kuba i Kuba będziecie mogli posłuchać właśnie na żywo. Swoją drogą wspominałam wam tutaj, że są pewne sposoby, jak dobrze umyć truskawki i okazuje się, że takim najlepszym jest zimna woda i soda oczyszczona. Taki roztwór sody oczyszczonej możemy przygotować za pomocą litra zimnej wody i jednej łyżki sody oczyszczonej. Zanurzamy truskawki w tej mieszance i pozostawiamy na 2-3 minuty. To spowoduje, że wszystkie pestycydy, bakterie oraz grzyby zostaną usunięte i wtedy bez żadnych oporów truskawki można wcinać. A jeszcze coś dla fanów sportu. No jak się okazuje, Hiszpania remisuje z Wyspami Zielonego Przylądka 0-0. Tego to się chyba nikt nie spodziewał. Ale wróćmy do truskawek, wróćmy do najlepszych polskich hitów. Już teraz Kombi, już ci nie wybaczę.
1: SK2.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Oskar Cyms, Carla Fernandez, Do Gwiazd. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Do Gwiazd, a część z was to mocno by chciała do weekendu. Monika napisała, pomóżcie mi w tym odliczaniu do piątku, bo w piątek zaczynam dwutygodniowy urlop, już taki wakacyjny. No dobrze, Monika, to trzymamy kciuki, żebyś dotrwała do tego weekendu, do tego piątku i my ci w tym pomożemy. I najlepsze polskie hity ci w tym pomogą. Już teraz Marisa i Odkocha, a dalej kolejne najlepsze polskie kawałki. SK2

0: Ania Karwan, Wiem co było warto. Tak wam gramy w Radiu SK2. Ten numer znajduje się aktualnie na 16 miejscu w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale za sprawą waszych głosów wszystko może się zmienić. Wystarczy, że zajrzyjcie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie. Zagłosujecie na ten bądź na inny swój ulubiony numer. Kto wie, może właśnie Wiem, że było warto od Ani Karwan. Wiem, co było warto od Ani Karwan. Wyląduje jeszcze wyżej. Wszystko w waszych rękach, macie czas do piątku, do godziny 18. Wtedy najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki u Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: I po reklamie.

0: Cortez i Hejwy, tak kończymy godzinę 20 po 21. Najlepsze polskie hity grają aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia, Egipt, Hiszpania, Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska, Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
8: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Daniel Tekliński, cześć! Już w najbliższą środę wielka premiera filmu Toy Story 5, której patronuje Radio SK. Buzz, Woody i ich przyjaciele wracają na wielki ekran z nową przygodą, którą zobaczycie w kinach w całej Polsce. A jeśli nie możecie doczekać się seansu, w aplikacji Radia SK czeka już specjalne SK Toy Story Radio z muzyką i klimatem prosto ze świata kultowych zabawek. Patronem premiery jest Radio SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
10: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
11: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
12: Wracając do początków, pamiętam moment, że podano datę premiery płyty Cień Wielkiej Góry. Młodzi ludzie, wśród nich ja, chodzili do nieistniejącego już dzisiaj salonu polskich nagrań, który mieścił się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Szczególne miejsce. Tuż przed premierami ważnych płyt niektórzy stali tam przez całą noc, żeby kupić nowy album. Wasza premiera była w poniedziałek. Mój kumpel z klasy zameldował się tam o 5 rano, a i tak był już 16 w kolejce. Poszliśmy do szkoły na pierwsze dwie lekcje i zerwaliśmy się potem, żeby o 11, kiedy otwierali, być przed salonem. Okazało się, że jesteśmy gdzieś na 200 miejscu, bo znajomi znajomych podchodzili. Sprzedawano po dwie płyty, 35 zł za sztukę. Oczywiście nabyłem dwie. Chcę ci uświadomić, choć zapewne to czułeś, jak bardzo ta płyta była popularna i jak niezwykłym zjawiskiem byliście dla nas, młodych ludzi, którzy chodzili w granatowych mundurkach z białym kołnierzykiem, pomimo, że była to już szkoła średnia. Mieliśmy takie same teczki ze Skaju czy czegoś podobnego, takie same buty i spodnie. Żyliśmy w totalnym syfie, choć podobno byliśmy 10. potęgą świata. Ta płyta wyszła raptem 1,5 roku po The Dark Side of the Moon Pink Floydów. Pojawiały się porównania do ich albumu. Byliśmy dumni, że w Polsce jest zespół, który gra światową muzykę. To brzmiało po prostu wspaniale. Miło to słyszeć. Muszę przyznać, że gdy wiele lat później posłuchałem uważnie tej płyty, pomyślałem sobie: kurczę, to jest naprawdę coś. Wszystko słychać. Perkusja jest przede wszystkim wyśmienicie nagrana, doskonale słychać talerze. Może trochę stopę bym poprawił, bo mam wrażenie, że wtedy nie umiano dobrze nagrywać brzmienia stopy. Generalnie masz rację, też uważam, że to było naprawdę porządnie nagrane. I żeby nie umknęło, bardzo chcę w tym miejscu wspomnieć o tekstach i tekściarzach z tamtych naszych początków. Jak już mówiłem, piękne wiersze na pierwszą płytę napisał Adam Sikorski, który był wielkim miłośnikiem poezji Cypriana Kamila Norwida i Sergiusza Jesienina. Później świetne teksty pisali Bogdan Lebl, Jan Tomasz, Andrzej Mogielnicki czy Bogdan Olewicz. Natomiast słowa do bluesa George'a Maxwella, który pojawił się na płycie Underground, napisał Aleksander Migo, z którym poznaliśmy się podczas wspomnianego już wcześniej międzynarodowego obozu studenckiego w 1970 roku. Olek grał wtedy na gitarze, śpiewał, miał długie czarne włosy, wyglądał jak Bart. począwszy od warstwy tekstowej, poprzez muzykę, to jak zaśpiewałeś, jak to było zagrane. To było niesamowite. Jeszcze okładka, ta okładka była świetna. Z nią też były naprawdę niezłe przejścia. Kolejny przypadek. Był gościu, już nie pamiętam jak się nazywał, szef poligrafii i taki guru tych plastycznych rzeczy w polskich nagraniach. Gdy przyszedł i nam przedstawił projekt okładki, to nam pióra się na głowie podniosły. Co to było? Chcieliśmy zupełnie inną okładkę. Nie szary papier, biały. Nie da się, mruknął tylko i już była awantura. Udało nam się przynajmniej ten srebrny kwadracik przeforsować, ale to, co on nam przyniósł na dzień dobry, to był jakiś koszmar. Ta okładka też jest w jakiś sposób artystyczna i oryginalna. W tamtych czasach to było coś nowego. No pewnie, też tak uważam. Żyliśmy wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mało istotnymi szczegółami. Słyszałem, że pierwszą płytę przedpremierowo sprzedawano w Sopocie po koncercie. Zazdrościłem znajomemu, że tam był i zdobył ją wcześniej ode mnie. Rzeczywiście tak było. Graliśmy na imprezie, która się nazywała Gala Polska. Spory koncert w Sopocie, sami polscy wykonawcy. I rzeczywiście przedpremierowo sprzedawano tam Cień Wielkiej Góry. Chciałbym ci opowiedzieć o dwóch pierwszych waszych koncertach, na których byłem. Nie było łatwo dostać na nie bilety. Pierwszy występ był w Stodole. Myślałem, znam ten zespół, fajnie nagrywa w studiu. To wszystko brzmi bogato. Gdzieś tam wskakują smyki, gdzie indziej chórki. Raptem patrzę, a na scenę wychodzi trzech muzyków plus wokalista. Zagraliście i brzmiało to zupełnie inaczej niż w studiu. Myślę, że ogromnym atutem waszej muzyki była niesamowita ekspresja. Twoja jako wokalisty, ale też reszty zespołu. To było niezwykłe doznanie. Miałem szczęście, bo mama jednej z koleżanek pracowała w kasach estrady warszawskiej w Alejach Jerozolimskich. Wchodziło się tam na pięterko. Zawsze załatwiała nam bilety, które były dla nas odłożone. Wystarczyło tylko przyjść i za nie zapłacić. Wcześniej byliśmy na pierwszym koncercie SBB, podczas którego nagrywano płytę, więc dosłownie wszędzie były porozstawiane mikrofony. Potem wybraliśmy się na ten wasz, wspomniany koncert w Stodole, a latem 1975 roku miałem okazję słyszeć was na żywo po raz drugi, podczas muzykoramy w warszawskiej hali Gwardii. Graliście tam z zespołem Test, a koncert prowadził Marek Gaszyński. Byłem tam wtedy z moimi kumplami i braćmi stryjecznymi. Toczyliśmy dyskusję, czy Test, czy Budka Suflera. Wtedy w Teście Darek Kozakiewicz grał na gitarze. Bardzo dobrze brzmieli. Śpiewali Przygodę bez miłości, a wy zagraliście całą swoją pierwszą płytę. Pamiętam, że Romek grał część koncertu na basie. On grał wszystko. Tak między nami mówiąc, w końcu tyle lat minęło. Romek de facto grał znacznie lepiej na basie niż na klawiszach. Też mi się tak wydawało. Był świetnym basistą chociażby z tego powodu, że bardzo dużo ćwiczył, bo nie było innego wyjścia. Perkusja, gitara, bas. Po prostu musiał ćwiczyć. Zajął się tym basem trochę na poważnie i prawie natychmiast zaczął grać więcej niż przyzwoicie. Nieszczęście polegało na tym, że gdy już przestawił się na klawisze, przestał ćwiczyć w ogóle. A brak treningu to nie jest odosobniony problem. Czesiek Niemen na przykład nie potrafił w studiu zagrać tego tematu w Szalonym koniu, więc musiał to za niego wykonać Marek Stefankiewicz. Co więcej, zrobił to z łatwością. Oczywiście jest podpisane, że gra Czesław, ale może lepiej o tym nie pisz. Marek mi o tym opowiedział w radiu. Ile dni trwało nagrywanie tej płyty? Nie pamiętam, ale parę dni, niedługo. Dosłownie kilka dni. Podczas pierwszych dwóch płyt naprawdę byliśmy zespołem, dlatego wszystko miało tak niesamowitą moc. Potem prawie zawsze dzieje się to samo. Ambicje powodują demontaż. Druga płyta. Przechodniem byłem między wami. Jest nawet coś takiego jak syndrom drugiej płyty. Gdy debiutancki album odnosi ogromny sukces, to drugi jest niesamowitym sprawdzianem prawdziwego potencjału zespołu czy artysty. Oczekiwania były ogromne. Oczywiście znowu kolejka przed Salonem Polskich Nagrań. Kupiłem płytę i wpadłem z nią do domu. 2-3 utwory znałem już z radia. Przesłuchałem całą i zachwyciła mnie tak samo jak pierwsza. Dodaliście saksofon, teksty były dojrzalsze. Też uważam, że był krok do przodu. Całkiem niezły. Wtedy nagrywaliście również dla polskich nagrań, ale już na długiej? Tak, w nowym studiu. Kto wtedy realizował? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. To był jakiś osioł. Od razu mi się przypomniało, że z dziadkiem, czyli profesorem Urbańskim, to była sielanka. Ale przechodniem byłem między wami też dobrze brzmi. Tam jest naprawdę dużo bardzo dobrej muzyki. To nie są piosenki łatwe i przyjemne. Po tej płycie jednak wszystko zaczęło puszczać w szwach, aż w końcu doszło do rozłamu. Romek stwierdził, że nie możemy dalej grać tak ambitnie i progresywnie. Ja natomiast uważałem, że nie tylko możemy, ale wręcz musimy i że następny krok trzeba zrobić jeszcze dalej i odważniej. Od tego momentu zaczęły się poważne tarcia na tle ambicjonalnym. W 1977 roku w Opolu zagraliśmy taki kawałek. Nie pamiętam jego tytułu, ale był takim dosyć poważnym łamańcem. Komentarz do pewnej legendy. No tak, właśnie ten. Muzycznie bardzo interesujący i trudny. Wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, no, po prostu najlepszym. Mieliśmy po 26 lat. Kiedy jak nie wtedy? Kiedy? Właśnie tylko i wyłącznie w tamtym czasie. Zawsze miałem o to do Romka żal, że zamiast pójść w kierunku naprawdę poważnej muzyki rockowej, poddaliśmy się i wszystko poszło w pizdu. Romek natomiast wjechał wtedy po całości w to, co najbardziej lubił. A rocka nie lubił nigdy. Nie musimy się co do tego oszukiwać. Tak, często z nim na ten temat rozmawiałem, wolał bardziej popowe rzeczy, bardziej pod nóżkę, do zanucenia. Tak było, nigdy tego nie ukrywał. Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdybyście poszli ambitniejszą drogą. Szkoda. Właśnie tego żałuję najbardziej, bo potencjał był ogromny, naprawdę. I rzecz kolejna. Większość riffów, które wtedy graliśmy, była Andrzeja. Wszystkie gitarowe riffy na pierwszej i drugiej płycie są autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego. Czyli wracamy do tematu, że się niezwykle rozwinął jako gitarzysta. Tak. I ten progres odbył się dosłownie na moich oczach. On z gitarzysty nieimprowizującego stał się w ciągu 3 lat fantastycznym instrumentalistą. Razem z Apostolisem Antimosem z SBB stanowili duet najlepszych gitarzystów w ówczesnej Polsce. Miał przede wszystkim styl, posiadał oryginalne brzmienie. A gdy się rozstaliśmy, to oni go posadzili na bas. Nigdy im tego nie darował. Mnie już przy tym nie było. Nie bardzo zresztą wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Gdy w 1988 roku pierwszy raz pojechaliśmy do USA, Andrzej, który mieszkał w Stanach, przyszedł na nasz koncert. Ale z innymi nawet się nie przywitał, a na kolację zaprosił tylko mnie. Zmarł w New Jersey w 2001 roku. Pamiętam koncert w sali kongresowej, gdy grał Zdzisław Janiak na gitarze, a Andrzej na basie. To było już po odejściu z budki Jana Borysewicza, którego na gitarze solowej zastąpił właśnie Janiak. Nie wygłupiajmy się. Janiak to naprawdę fajny chłopak, ale w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Mam takie przypuszczenie, że cała sprawa z gitarzystami pojawiła się po zagraniu kilku, a może nawet kilkunastu koncertów z Apokalipsą, której Janek Borysewicz grał na gitarze, a Irek Dudek śpiewał i oczywiście ciął na harmonijce. Całkiem możliwe, że właśnie wtedy doszło do jakichś rozmów z Borysewiczem, ale uważam to za wielki błąd, ponieważ Andrzej był naprawdę niesamowicie kreatywnym gitarzystą. Szczególnie riffowym. Tak, powtórzę. Poza Apostolisem nie było lepszego gitarzysty w Polsce. Może jeszcze Darek Kozakiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego. Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział: wiesz, co oni ze mną zrobili? Przesunęli na bas, chociaż nigdy w życiu na nim nie grałem. To jednak nie problem, bo bas tak naprawdę jest o wiele łatwiejszy. Chodzi o to, że przecież ja jestem gitarzystą. Bardzo to przeżywał i nigdy im tego nie darował. Czuł żal do końca. Kiedy podjąłeś decyzję o odejściu z zespołu? Opowiadałem już, kiedy pojawiło się pierwsze pęknięcie. niepotrzebne, zresztą zupełnie jak się później okazało. Zaczęło się od tej nieszczęsnej propozycji nagrania muzyki do filmu Przepraszam, czy tu biją. Do tamtego momentu wszystko robiliśmy razem. Byliśmy nierozerwalni, aż tu nagle Romek chce coś robić sam. Pomijam finał, że go w tym projekcie po prostu wycyckali, ale jednak był to pierwszy przypadek, kiedy nastąpiło jakieś wyłamanie ze standardów, które wypracowywaliśmy wspólnie przez kilka ładnych lat. Nie ukrywam, że potem chciałem się trochę zrewanżować, czy nawet odegrać, więc powiedziałem, no dobrze, skoro tak, to w takim razie moje nazwisko będzie przed nazwą zespołu, czyli Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Oczywiście bez sensu to wszystko, ale gdy się ma 26 lat, to trochę inaczej się myśli. Romkowi odrobinę pomieszało się w głowie, ale i mnie tak samo, przyznaję. To był jednak jedynie wstęp do poważniejszych problemów. Rozpad zespołu tak naprawdę przypieczętowały zupełnie inne pomysły na jego dalszy rozwój. Druga płyta była rozwinięciem pierwszej. Trzymała poziom muzycznie i zbierała bardzo dobre recenzje. A przecież z reguły jest tak, że po pierwszej płycie nawet najlepsze zespoły robią przysiad i się rozglądają, kombinując co dalej. W przypadku Przechodniem byłem między wami mieliśmy do czynienia naprawdę z autentycznym rozwojem. Progres był namacalny. Od strony kompozycyjnej, tekstowej, aranżacyjnej, wykonawczej. To wydawało się tak naturalnym krokiem do przodu, że nie mogłem pojąć, jak można z tego rezygnować. A jednak zaczęły się rozmowy na temat przebojów i pomału zaczynał się ten pęd w ich kierunku, że koniecznie, że musimy. Zagraliśmy jeszcze tego ostrego łamańca w 1977 w Opolu, choć muszę przyznać, że nawet dobrze nie umieliśmy go wtedy wykonać. I to nie był najlepszy występ. Czuło się jednak w kościach, że sprawa zmierza ku końcowi, bo Romek naprawdę chciał wejść z impetem w szlagiery. Chciał koniecznie, żeby były przeboje. Koniec. No więc z końcem 1977 roku się rozstaliśmy. Odszedłeś z zespołu. Miałeś jakiś plan, co będziesz robił dalej? Nie było żadnego planu, ponieważ ja do końca miałem nadzieję i w gruncie rzeczy wierzyłem, że to się jednak jakoś ułoży. Cały czas miałem z tyłu głowy pomysł na zespół z sekcją dętą, grający połączenie soulu i rhythm and bluesa. Coś w stylu Blood, Sweat and Tears. Tak jest. W związku z tym, gdy już było pewne, że nic się nie da uratować, postanowiłem połączyć się ze Spiskiem. To był taki zespół z Wrocławia. Najpierw nazywali się Spisek Sześciu. To był zespół jazzowy z lekką inklinacją rockową, ale później dość mocno się przeformatowali na jazz rock. Na basie grał u nich Mieczysław Jurecki, a na gitarze Jacek Krzaklewski. Proszę, świetne towarzystwo. Tak, skład był świetny, z sekcją dętą. A na pianinie grał Janusz Kuba Góralski. Próby mieliśmy w piwnicach Pałacyku, słynnego w tamtym czasie wrocławskiego klubu. Był w tym wszystkim spory zapał, choćby dlatego, że chłopcy przedtem grali z Haliną Frąckowiak. Halinka co prawda była z zupełnie innej bajki muzycznej, więc to się nie mogło razem skleić, ale coś tam sobie wspólnie dali. Co ważne, ten Spisek prowadził strasznie fajny gość, saksofonista Włodzimierz Wiński. Mój krajan, bo cała jego rodzina pochodzi z Bychawy. Chłopak był nie tylko świetnym saksofonistą, ale dodatkowo jeszcze bardzo dobrym organizatorem, bo jednak potrafił bandę tych niesfornych pijaków ogarnąć. A byli w składzie i tacy, co bez dwóch setek nie mogli zagrać dosłownie nic. Takim się ręce trzęsły. I mówił taki delikwent: słuchajcie, ja tylko na moment wyskoczę do Cyganerii, bo vis-a-vis pałacyku była dość popularna restauracja Cyganeria. Po jakimś czasie taki jegomość wracał z tamtego przybytku i nagle się okazywało, że wszystko gra bardzo ładnie. Na trąbce grał Andrzej Diering, a na puzonie Leszek Paszko. Potem przez wiele lat grał we wszystkich poznańskich orkiestrach. Na bębnach Lesio Halimoniuk. Świetna ekipa, ale niestety część zespołu miała kłopot z alkoholem. Taka wtedy była moda. Ta moda pozostała do dzisiaj. Graliśmy razem równo 2 lata, nagraliśmy nawet płytę, ale to była muzyka, która nie zataczała zbyt szerokich kręgów. Zresztą do dziś takie przedsięwzięcia w Polsce są niekoniecznie lubiane. Pamiętam tę płytę. Kupiłem ją trochę z ciekawości. Twój głos pasował do muzyki, a wszystko dość dobrze się kleiło. Tak, ale w końcu nasze drogi się rozeszły. Trochę z głodu musieliśmy się rozstać, bo nie zapominajmy, że skład był 9-osobowy. To nie są żarty, bo utrzymać tak liczne towarzystwo nie jest łatwym zadaniem. Stawka bardzo źle dzieli się na 9. To po pierwsze. Po drugie, gdy się niewiele gra, a w związku z tym nie ma czego dzielić, to wtedy robi się już całkiem niedobrze. Mam kontakt z kilkoma kolegami ze spisku. Dwóch mieszka w Stanach, na przykład Lesio Halimoniuk, perkusista. Moim zdaniem, od strony muzycznej czas w spisku nie był dla ciebie stracony, bo jeszcze bardziej rozwinąłeś się wokalnie. Tak, to był bardzo dobry zespół. Uważam jednak, że człowiek co jakiś czas musi zmieniać otoczenie, bo z reguły dobrze mu to robi. Warto wykonywać jakieś ruchy, choćby dla higieny psychicznej, a także towarzyskiej. Jeżeli chodzi o budkę, to powinniśmy byli ją zamknąć dobre 10 lat wcześniej, nim do tego doszło. Lata 2004-2005 były idealnym momentem na to, aby się pożegnać. Przez ostatnią dekadę istnienia nie robiliśmy nic poza koncertowaniem, bo wciąż byliśmy popularnym i kasowym zespołem. Twórczo nie działo się jednak nic. Nagraliśmy płytę. Złą. I tyle. Mam do siebie trochę pretensji, że nie wycofałem się z tego przedsięwzięcia 10 lat wcześniej. Poczekaj. Wróćmy do urwanego wątku. Na razie masz 28 lat i właśnie rozstałeś się z zespołem Spisek. W tamtym okresie parokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z budki podczas tras, czyli tak trochę w drodze. Pamiętam, że na przykład w Trójmieście oni grali w Forcie Grodzisko w Gdańsku, a ja ze Spiskiem w Sopockim non-stopie. I trzeba przyznać, że okoliczności tych spotkań były bardzo przyjemne. Jak układały się wtedy relacje między wami? Dobrze, normalnie. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że parę lat później, już po nagraniu Jolki, część osób w zespole miała spore nadzieje na zagraniczną karierę tej piosenki i... Tutaj pojawia się dość zabawna historia. Nie było wtedy oczywiście telefonów komórkowych, więc sprawy załatwiało się raczej osobiście. Któregoś dnia przychodzi do mnie żona Romka, z którą mieszkaliśmy w tym samym bloku, i mówi: słuchaj, dzwonił Romek i pytał, czy nie mógłbyś przyjechać do Warszawy, ale tak na już. Podobno trzeba nagrać Jolkę po angielsku, a Felek... I tu urwała. Felek chyba nie znał za dobrze języka, więc pojawił się kłopot. Zgodziłem się. Wsiadłem wieczorem w samochód i pojechałem. W Warszawie nagrałem tę Jolkę po angielsku. Nagranie chyba można jeszcze gdzieś odgrzebać. I wróciłem. Niestety piosenka nie zrobiła kariery za granicą, bo to się po prostu nie mogło udać. Wróćmy jeszcze do czasów tuż po spisku. Potem był zespół Cross. Tak, bo tak się złożyło, że troszkę okrzepłem w tym Wrocławiu, zakorzeniłem się w tym środowisku, które zresztą było naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Przede wszystkim w kwestii życia rozrywkowego. Byłeś już wtedy żonaty? Owszem. Czyli dzieliłeś czas między Lublin a Wrocław? Tak, a w każdym razie się starałem. Byli już chłopcy. Wojtek przyszedł na świat w 1976 roku, a w 1979 urodził się Piotrek. Opowiedz o zespole Cross. Po doświadczeniach ze Spiskiem wiedziałem, że tego typu muzykę, czyli funky jazz, mogę sobie odłożyć ad acta. Trzeba wrócić do rock'n'rolla. Mocno się przyjaźniłem z perkusistą Crossu, czyli zmarłym w 2017 roku Ireneuszem Piórem Nowackim, co ułatwiło nam wspólny start. W zespole grali jeszcze Krzysztof Mandziara na gitarze i Roman Tarnawski na basie. Zaczęliśmy próbować w składzie trzyosobowym, czyli w najlepszym z możliwych dla muzyki rockowej. Dwie gitary i bęben. Taka jest prawda. Power Trio rządzi. Jak się popatrzy na historię rock'n'rolla, to takie właśnie składy grały najlepiej. Po pierwsze, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale przede wszystkim każdy musiał się bardzo pilnować, bo wszystko było doskonale słychać, więc w razie wpadki nie udało się tego w żaden sposób zakamuflować. Budka Suflera z pierwszych dwóch płyt Jak zresztą wspomniałeś wcześniej, to było trio instrumentalne plus wokal. Gdy teraz niekiedy słucham tych starych nagrań, naprawdę czuję, że to wszystko miało sens. Ile lat trwały twoje występy z zespołem Cross? Skończyliśmy w 1983 roku, czyli graliśmy razem około 4 lat. Efektem jest płyta. Tak, przeszliśmy w jednym składzie stan wojenny i wszystkie te zawieruchy ogólnopolskie, ale mniej więcej w tym samym czasie miałem jeszcze epizod z Piotrusiem Figlem, z którym bardzo byłem zaprzyjaźniony. Przez lata dzwonił do mnie regularnie raz na pół roku, a gdy się ostatni raz słyszeliśmy, poinformował, że właśnie skończył studio i zapowiedział: teraz tak przypierdolimy, że wszystkim buty spadną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piotrek zmarł w 2011 roku. Są jakieś wasze wspólne nagrania? Tak, ale z późniejszego okresu. Wtedy natomiast pojechaliśmy z Piotrem do Berlina Zachodniego i graliśmy we dwóch po knajpach. Jak to zorganizowaliście? Był tam obstalowany jakiś kontrakt, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie na miejscu był automat perkusyjny, Piotruś grał na klawiszach, a ja śpiewałem. To pewnie głównie standardy. No przecież, że tak. Covery i standardy. Po pewnym czasie pojawiły się jednak pewne komplikacje, bo Piotr dość mocno zaprzyjaźnił się z żoną właściciela tego geszeftu, co wydawało mi się niezbyt dobrym pomysłem. Wróciłem więc do Polski, znajdując się przy okazji w dość niezręcznej sytuacji, muszę przyznać. Wszystko przez to, że byłem w bardzo serdecznych stosunkach z żoną Piotra, Balbiną, więc gdy wróciłem do kraju bez niego, natychmiast do mnie zadzwoniła i spytała: powiesz mi, co się dzieje? To była naprawdę przytomna, świetna kobieta i po prostu czuła, że coś się święci. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Sytuacja była naprawdę trudna, bo przecież coś tam wiedziałem, ale jednak nie do końca. A zresztą nawet gdybym miał pewność, to i tak nie wypadało powiedzieć. Wszystko jednak wyszło w niedługim czasie na jaw, ponieważ Piotrek związał się na poważnie z tamtą panią. Wrócili do Polski i zamieszkali razem, a ona nauczyła się języka i aktualnie biegle mówi po polsku, choć oczywiście z mocnym niemieckim akcentem. Zajmowała się tutaj jakimiś interesami, chyba całkiem dobrze prosperując. Ostatni raz widzieliśmy się na pogrzebie Piotra, na który przyszedł też Andrzej Zaorski, bo z Piotrem i Zaorą stanowiliśmy taki tercecik w telewizyjnym programie Studio Gamma. Występowaliśmy w krótkich spodenkach jako skauci. Wróćmy do występów w Niemczech. Myślę, że śpiewanie w lokalu gastronomicznym daje niezwykłe doświadczenie. No pewnie, bez dwóch zdań. Przy okazji uczy też pokory. Po pierwsze, jest to trening, bo codziennie śpiewasz. Po drugie, publiczność potrafi być szczególnie wymagająca. Muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy lokal. Nazywał się Piano Bar. Tylko szampan, kawa i herbata. Nie było jedzenia. To było w centrum Berlina? W samiutkim centrum. Butelka szampana kosztowała 250 marek niemieckich, więc przychodzili tam ludzie dość majętni, a klientele stanowili wyłącznie ludzie, którzy mieli kasę. I oczywiście jakieś panie też przychodziły. Słynna Kantstrasse jest blisko, więc nic dziwnego. W Kant Kino graliśmy kiedyś z Budką. To był nasz pierwszy zagraniczny koncert i na pewno nigdy go nie zapomnę. Rok 1976. Sporo graliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, więc w Niemczech Wschodnich byliśmy bardzo popularni. Co więcej, nagrywaliśmy po niemiecku w pięknym języku Goethego. Doszło do tego, że rozpoznawali nas nawet celnicy, skutkiem czego nigdy nas nie sprawdzali, tylko bez przerwy i przyjaźnie się uśmiechali. W związku z popularnością w NRD ktoś, nie pamiętam szczegółów, załatwił nam dwa koncerty w Berlinie Zachodnim. Nam w to graj, bo jesteśmy akurat we wschodnim. Wtedy był przelicznik 1:4, jeśli chodzi o marki, oczywiście na korzyść Zachodu. Wykombinowaliśmy więc, że mieszkamy i jemy we wschodnim, a gramy w zachodnim. Chodziliśmy kilka razy w jedną i w drugą stronę. Tu jeść i spać, a tam koncertować. Wariactwo. A co zrobiliśmy zaraz po wjechaniu do Berlina Zachodniego? Przypominam, że to był nasz pierwszy w życiu wyjazd na zachód. No więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do kina porno. czyli właśnie na Kantstrasse. Widzę, że dobrze znasz Berlin. W każdym razie właścicielem albo pracownikiem był tam jakiś Jugol. I gdy już napatrzyliśmy się na to wszystko i zaczęliśmy się zbierać do wyjścia, to wspomniany Jugol nas zatrzymał i obdarował świerszczykami, czyli czasopismami pornograficznymi, mówiąc: macie chłopaki, bo wy ze wschodu. Wzięliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy stamtąd. Pojawił się jednak problem, bo przecież musieliśmy wrócić do Berlina Wschodniego. W związku z czym podczas odprawy na granicy mogła się zrobić chryja z pornograficzną kontrabandą. Chcieliśmy wyrzucić te świerszczyki do śmieci, ale kafar nas powstrzymał, mówiąc: dawajcie, ja to przeniosę. Wziął pisemka i idziemy do przejścia granicznego. Przechodziliśmy przez kontrolę po kolei. Wszyscy już są, brakuje tylko kafara, więc czekamy. Okazało się, że sobie te świerszczyki wepchnął z tyłu za spodnie i nakrył koszulą. Genialny plan. Było oczywiste, że to namierzą. Kafar, czyli kto? Andrzej Szczodrowski, saksofonista. Stoimy przed tym dworcem i czekamy. Nagle wybiega kafar, gęba roześmiana od ucha do ucha. Oczywiście od razu wiedzieli, że coś ma. Sprawdzili, znaleźli, wyciągnęli. Niemiecki celnik na to patrzy i pyta: Was ist das? Das ist ein Souvenir. Ach so, das ist sehr schmutziges Souvenir. Na szczęście obeszło się bez afery międzynarodowej, a kafarowi tylko skonfiskowali te wszystkie pisemka i kazali się wynosić. Ale wracając do naszego grania w Kantkino, to chyba rzeczywiście było na Kantstrasse, jak sama nazwa wskazuje. Pamiętam, że przed naszym występem wyświetlano film z Davidem Bowiem. Był w nim tak bardzo mocno pomalowany. Jako Ziggy Stardust, jedno z artystycznych wcieleń Bowiego. Tak. Dzisiaj można sobie kupić koszulki z tą jego odsłoną. Bardzo charakterystyczna. W związku z tą niemiecką wyprawą przypomniało mi się jeszcze coś tak wesołego, że chyba będę to do śmierci pamiętał.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
13: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.

0: Magazyn lokalny.
1: Daniel Tekliński, zapraszam na magazyn. Dramatyczna akcja policji w Łodzi. Trzylatek ubrany jedynie w pieluszkę stał na parapecie okna na trzecim piętrze kamienicy przy ulicy Podrzecznej. Zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji wpłynęło do służb w niedzielę po godzinie 16:30, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
2: Na całe szczęście drzwi były otwarte i po chwili maluszek był już pod opieką stróża prawa. Trzylatek pozostawiony był bez żadnej opieki. Policjanci i strażacy zaopiekowali się dzieckiem. Zmienili mu pieluszkę i ubrali, a medycy transportowali go do szpitala celem dalszej diagnostyki.
1: Dziecko trafiło do szpitala na badania. Na miejsce przyszedł ojciec chłopca, który tłumaczył policjantom, że wyszedł na krótki spacer z psem i drugim synem. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi nawet do 5 lat więzienia. Niezwykły wyczyn w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzeżonych w zaledwie 8 godzin. To nowy, na razie jeszcze nieoficjalny rekord Guinnessa.
3: Służymy, obcinamy. Marta Nowacka-Lipska. Przyjechałam tutaj specjalnie na ten cudowny dzisiaj pobicie rekordu z Raszkowa, z województwa wielkopolskiego. Dodatkowo wspieramy chorą dziewczynkę, także zapraszamy wszystkich z Piotrkowa Trybunalskiego i oczywiście z okolic na strzyżenia.
4: No właśnie wiedzieliśmy, że przed chwilą kolejna osoba zaliczona.
3: Tak, miejmy nadzieję, że tak. Teraz czekamy za weryfikacją właśnie przez panie sędzie, które robią pomiary strzyżenia przed i po.
4: Macie tutaj naprawdę niezłe tempo.
3: Mamy, tak, mega. Jest nas 20 fryzjerów, także dzieje się dużo, dzieje się szybko, także naprawdę jest super. Jest energia, jest power, także...
4: Jakie emocje pani dzisiaj towarzyszą?
3: Emocje takie czysto ludzkie. Kocham to, co robię, uwielbiam pomagać, uwielbiam wspierać różnego rodzaju inicjatywy fryzjerskie związane z moją pracą zawodową, także bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj jestem wśród 20 cudownych fryzjerów z całej Polski.
4: No dzisiaj trochę się tymi nożyczkami namachacie.
3: Tak, dzisiaj tak, przez 8 godzin tak, będzie ostro. Ale damy radę.
4: Co pani właśnie robi?
5: W tym momencie kwalifikuję, tak powiem, osoby, które będą strzyżone, aby miały odpowiednią długość włosów przed i po strzyżeniu. Minimum musi być 2 cm obcięte włosy, a generalnie 8 cm powinna być góra, a boki minimum 2 cm. I to jest wtedy zakwalifikowana osoba do strzyżenia.
4: I do tej pory każda z tych osób spełnia te warunki?
5: Tak, na razie wszystkie osoby spełniały warunki, także mierzymy przed i po i wszystko zapisuję.
4: Mamy tutaj osoby w przeróżnym wieku.
5: Tak, od małych dzieci po osoby starsze.
6: Mamy do pobicia 467 strzyżeń w 8 godzin. Artur Żółtak, fryzjer z Piotrkowa Trybunalskiego. 20 fryzjerów z całej Polski próbuje pobić rekord Guinnessa, który był ustanowiony ostatnio we Wrocławiu, w Australii. My to pobijemy, ale nasza komisja musi się sprężyć.
4: No i tutaj widać, że nie brakuje chętnych, którzy przychodzą.
6: Nie brakuje. Mocno akcja była nagłośniona. Staramy się, ludzie są zapisani też na godzinę, przychodzą, tak więc próbujemy to mocno pobić. To są ludzie, którzy chcą pomóc nie tylko nam, bo mamy też akcję Cancer Fighter, mamy też kod QR dla osoby, które możemy wpłacać pieniążki. To też jest bardzo ważne. To nie tylko cięcia, ale też pomagamy na tą fundację.
4: Czyli można zmienić fryzurę za free tak naprawdę, ale dokładnie. Można też pomóc innym.
6: Dokładnie. Możemy się obciąć za darmo, ale możemy też pomóc wpłacając pieniążki na Cancer Fighter.
4: No bardzo duże wydarzenie. Szczerze mówiąc, nie widziałem nigdy tak wielu fryzjerów w jednym miejscu.
6: No było kiedyś we Wrocławiu, tak więc staramy się pobić ten rekord bardzo mocno. Są to mistrzowie świata po części, kilku mistrzów świata mam ściągniętych, bardzo dobrych mistrzów Polski. No i działamy.
4: Skąd są fryzjerzy?
6: Z całej Polski, z Piotrkowa, z Bełchatowa, z Wrocławia, z Holandii. Mamy dużo ich.
4: No tutaj wyczuwam dużą dawkę wrażeń i emocji, zarówno u organizatorów, fryzjerów, ale też osób, które przychodzą do was, żeby się ściąć.
6: Tak, dokładnie. No emocje są bardzo, bardzo duże. Ja straciłem głos, od wczoraj nie śpię, próbowałem to jakoś pospinać. Tak naprawdę akcja jest bardzo mocno społeczna, ponieważ moi klienci z fotela pomagają nam bardzo mocno ze wszystkim. Co tylko możemy, to nam załatwiają wszystko. Od jedzenia, po picie, po wsparcie, każdy.
4: I to nie jest tak, że liczy się tylko ilość, również to idzie w parze z jakością.
6: Tak, jakość przede wszystkim, ale musimy obciąć minimum 2 cm włosy. Tak więc mamy też wytyczne od Guinnessa, które jest, dlatego a minimum, które musimy obciąć, to jest 2 cm.
4: I nie ma innej opcji, rekord musi być pobity?
6: Rekord będzie pobity.
7: Robimy jak najszybciej, żeby najwięcej ludzi było. No, staramy się, myślę, że to pobijemy dzisiaj, bo jesteśmy dobrymi fryzjerami, tylko żeby to wszystko dobrze szło i żeby ludzie dopisali. A my zrobimy wszystko.
4: Dlaczego odwiedził pan tę akcję?
8: Zapisaliśmy się razem z rodziną, żeby skorzystać. Do pana Artura chodzimy z dziećmi do fryzjera, więc... A co, pomyśleliśmy sobie.
4: No dzisiaj takie strzyżenie za free, ale też w szczytnym celu.
8: Tak, jak najbardziej.
4: No możecie się zapisać w księdze Guinnessa.
7: No oczywiście, właśnie do tego dążymy. Naprawdę robimy wszystko, żeby to było, ale potrzebujemy ludzi, jak najwięcej ludzi.
4: Jak dużo tutaj ścinamy?
9: Wie pan co, tutaj w tym przypadku akurat strzyżę więcej, dobre tak 7 centymetrów. Pani kazała zaszaleć, także jest zgoda, mogę szaleć.
4: Ufa pani, tak?
9: Tak, tak, mega, bardzo.
10: Zawsze biorę udział w tej akcji. Także tutaj wspieram takie akcje charytatywne i cieszę się, że w naszym mieście się właśnie pojawiła taka inicjatywa.
4: No, a przy okazji można zmienić fryzurę.
10: Można.
4: Same korzyści.
10: Same korzyści, ale głównie dlatego, że ta akcja jest bardzo dobrą inicjatywą i będę ją zawsze wspierać.
4: Okazuje się, że na cięciu włosów była też wiceprezydent miasta Piotrkowa.
3: Tak, zgadza się. Zostałam zaproszona przez organizatorów, przez pana Artura i panią Barbarę i pana Marka.
4: No i oczywiście udało się, tak? Coś tam ściąć?
3: Tak, i to znacząco. Także przez chwilę było lekkie przerażenie, że to będzie 4 centymetry, ale z drugiej strony akcja jest słuszna, więc tutaj nawet gdybym miała być ścięta na łyso, to myślę, że warto. Przede wszystkim wsparcie charytatywne i wsparcie Emilii. Promocja dodatkowo miasta. No i takie wspólne zaangażowanie różnych instytucji i pokazanie to, że jako mieszkańcy Piotrkowa i przedsiębiorcy i mieszkańcy jesteśmy w stanie się jednoczyć i zrobić coś wspólnie razem.
1: A na tym wydarzeniu był nasz reporter Rafał Różycki. Teraz Piotrków czeka na oficjalne potwierdzenie w Księdze Rekordów Guinnessa. Tiry znikną z Wiskitna. Łódź zapowiada budowę obwodnicy, która ma wyprowadzić ruch ciężarówek z tej części miasta. Nowa droga połączy ulicę Jędrzejowską z trasą górną. Ma mieć około 2 km długości po jednym pasie ruchu w każdą stronę oraz drogę rowerową. O szczegółach Julia nie wiadoma.
11: Po latach zapowiedzi mieszkańcy Wiskitna mają doczekać się obwodnicy. Miasto zapewnia, że inwestycja powstanie i ma wyprowadzić ruch ciężarówek z południowej części Łodzi. Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta Łodzi.
12: Jeżeli chodzi o realizację, to mamy tutaj już gotowy projekt budowlany z decyzją środowiskową. Musimy jeszcze zaktualizować niezbędne formalności i najpierw musimy skończyć pierwszy odcinek ulicy Kolumny, tak żeby można było też w należyty sposób objechać i żeby nie dokładać mieszkańcom dodatkowych utrudnień. W tym roku ogłosimy jeszcze postępowanie przetargowe i będziemy chcieli zawrzeć umowę z wykonawcą.
11: Budowa ma ruszyć w 2028 roku.
13: Wszystko się pcha, tutaj nie ma przejścia i samochody blokują i wypadki. Bardzo, bardzo potrzebna obwodnica. Mamy problem, no proszę zobaczyć, one tutaj wjeżdżają, tutaj się nie mieszczą, jadą środkiem chodnika. Jest bardzo niebezpiecznie.
11: Mieszkańcy przyznają, że cieszą się z deklaracji władz miasta, ale podchodzą do niej z rezerwą. O budowę obwodnicy zabiegali od lat i przypominają, że podobne zapowiedzi słyszeli już wcześniej.
1: Zakończenie inwestycji planowane jest pod koniec 2029 roku. Najlepsze myśliwce na świecie oficjalnie przyjęte w struktury Sił Zbrojnych RP. Supernowoczesne samoloty F-35 dołączyły w bazie lotniczej w Łasku do F-16.
14: Do latania, czyli pilotowania, do tego, żeby mieć przyjemność, frajdę i fan z latania, na pewno F-16. Natomiast do walki, do obrony Polski F-35 bezsprzecznie.
4: To są te takie różnice? Może pan właśnie te różnice największe wskazać?
14: No F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar, ma fuzję informacji, cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę. Wie wszystko, podczas gdy inni piloci, potencjalni również adwersarze czy przeciwnicy, nie wiedzą tego.
1: Z byłym pilotem F-16, a obecnie dowódcą operacyjnym rodzajów Sił Zbrojnych Ireneuszem Nowakiem rozmawiał Rafał Różycki. Do Polski trafiły na razie 3 F-35. Łącznie będzie ich 32.
15: SK Łódź.
1: To będą 3 dni, 3 pokolenia i jedno wydarzenie skupiające wszystkich w kultowym miejscu na mapie Łodzi, a mowa o fali i hucznych obchodach 50. urodzin. To ma być święto wszystkich i tych, którzy przychodzili się tu opalać w latach 70., pomaluchy odkrywające radość z pierwszych zabaw w wodzie. W weekend zaplanowano liczne atrakcje dla każdego. Szczegóły w zapowiedzi Eli Piotrowskiej.
16: Pół wieku temu tutaj przy Alejach Unii powstała fala. Był to zespół takich zewnętrznych basenów ze sztuczną falą, z bardzo wieloma basenami i dla dorosłych, i dla dzieci, z miejscami na rekreację. Było to ukochane miejsce łodzian. Kontynuatorem jest Aquapark Fala i dlatego teraz będzie świętowanie. Będą to niezwykłe urodziny, przygotowano mnóstwo atrakcji i dla dorosłych, i dla dzieci.
17: Chciałoby się rzec, 50 lat minęło jak jeden dzień. No może większość z Państwa nie pamięta. Ja osobiście pamiętam te pierwsze dni, pierwsze pierwsze lata, kiedy Fala zaczynała swoją działalność, wyglądała zupełnie inaczej niż to jest aktualnie, ale była takim miejscem, gdzie można było spędzić cudownie wakacje, nie wyjeżdżając z miasta. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi. W tej chwili Fala praktycznie funkcjonuje, czy Aquapark Fala funkcjonuje całorocznie i jest faktycznie miejscem, z którego korzystamy na co dzień, ale chcemy przypomnieć troszeczkę i chcemy o tej pięknej historii opowiedzieć, w związku z czym chcemy, żeby te 50-lecie było obchodzone bardzo hucznie, dlatego między 19 a 21 czerwca będzie moc atrakcji, począwszy od dzieciaków, których zapraszamy już w piątek, żeby odkrywały, jak wygląda akwapark od środka. Będą też wszelkiego typu gry, zabawy, a na koniec również to nocne pływanie, więc będzie można też wieczorem popływać. Drugi dzień będzie przeznaczony dla całych rodzin, będzie pod znakiem zabaw i różnego typu atrakcji, a trzeci dzień, czyli niedziela, to co wszyscy też pokochaliśmy, czyli saunowanie.
18: 19 czerwca 1976 roku kąpielisko Fala się narodziło 50 lat temu i od razu stało się jednym z najpopularniejszych tego typu obiektów w naszym kraju. To był drugi obiekt, gdzie pojawiła się sztuczna fala. 50 lat później Aquapark Fala dalej jest miejscem, które łodzianie kochają, do którego przyjeżdżają turyści i z okazji tego półwiecza miejsca, w którym możemy się bawić nie tylko w wodzie, ale również na saunach, przygotowali moc atrakcji. Krzysztof Babi, prezes Aquaparku Fala. Takich, które nasi goście uwielbiają. Zaczynamy w piątek od spotkania z uczniami łódzkich szkół. Obecnie zapisało się na 2,5 godziny darmowego pływania w Aquaparku Fala ponad 1500 osób. Mamy jeszcze 500 wolnych miejsc. Szkoły mogą do nas zadzwonić i umówić się na wspólne świętowanie, w ramach którego będzie można skorzystać z tak lubianych atrakcji jak zjeżdżalnia VR, Aqua Battle. Tego dnia pojawi się też kilkanaście dodatkowych dmuchańców, w tym symulator deski surfingowej, czy też tor do skimboardu. Tego dnia pokażemy też, jak powstaje fala, czyli będzie można zajrzeć do tak zwanego podbasenia, dowiedzieć się, w jaki sposób filtrujemy wodę, w jaki sposób tworzymy falę w basenie ze sztuczną falą. Tutaj obowiązują zapisy, ponieważ jest to miejsce owiane pewną tajemniczością i potrzebujemy tam po prostu zachować pewne szczególne warunki dotyczące bezpieczeństwa. Wieczorem ukochany przez naszych gości DJ Lizard, tańce od 20 do 2 w nocy z dodatkowymi pokazami, dodatkowymi atrakcjami takimi jak piana party. Z kolei sobota to dzień piracki, dzień z wieloma animacjami dla całych rodzin. Przez cały weekend będzie też można sobie zupełnie bezpłatnie zrobić podwodne zdjęcie. Wieczorem obejrzymy wspólnie w naszym basenie wypływowym film Mamma Mia. Przygotowaliśmy także pokazy ratownictwa, darmowe gry i zabawy w wodzie w postaci aquazumby czy aquaarobiku. Niedzielę zapraszamy do strefy saun, gdzie każdy dostanie 50 minut gratis pobytu w strefie saun. Odbędą się również koncerty mistrz tybetańskich. Pojawią się mistrzowie Polski, sauna mistrzowie, którzy przyjadą specjalnie na nasze zaproszenie. Będą dodatkowe ceremonie. Będą też koncerty skrzypaczek, które cieszą się zazwyczaj ogromnym zainteresowaniem. A jak sauna i relaks, to także darmowe masaże. Wszelkie informacje na naszej stronie, ja pewnie o połowie rzeczy w ogóle nie powiedziałem. Mamy nadzieję, że to będzie takie wspólne święto łodzian w kontekście 50-lecia fali, ale już niemal też rozpoczęcie wakacji, bo pogoda będzie istnie wakacyjna.
19: Tutaj widzimy dzieciaki, a wiemy, że w wakacje dla dzieciaków przygotowaliście mnóstwo atrakcji.
18: Wakacje właściwie każdy dzień to pełne atrakcje, jak chociażby już wspomniany tor skimboardowy czy Aqua Battle. Mam nadzieję, że w połowie wakacji zaprosimy wszystkich na naszą nową inwestycję, czyli wodny plac zabaw, który budujemy. Będzie miał 4 zjeżdżalnie nowe i 40 różnego rodzaju dodatkowych wodotrysków i armatyk wodnych.
19: Na zewnątrz.
18: Na zewnątrz.
1: Szczegóły urodzinowych atrakcji są na stronie Aquaparku Fala. Codziennie ćwiczyła mańce językowe, a jego pokój w domu dziecka zamienił się w mini studio radiowe. Mowa o 17-letnim Krystianie z Bełchatowa, który marzy o byciu prezenterem radiowym.
20: Właśnie takie ćwiczenie poleciła mi właśnie Kasia Węzierska, którą bardzo lubię oglądać na TikToku. No i też bardzo się interesuję właśnie twórczością Kasi. Ostatnio właśnie dostałem jej e-book, no i bardzo mi się podoba, bardzo mi się podobają te ćwiczenia, które ona tam właśnie zamieściła. No i sobie ćwiczę.
21: Ty do niej napisałeś?
20: Tak, napisałem do niej wiadomość. Tak mnie coś natknęło, żeby napisać, bo zazwyczaj jak piszę wiadomości do jakichś znanych osób, no to nie odpisują mi, ale bardzo się zdziwiłem, że Kasia mi odpowiedziała. Bardzo miło mi z tego.
21: O co ją poprosiłeś?
20: O rozgrzewkę. Czy by mi poleciła jakieś ćwiczenie rozgrzewające na aparat mowy?
21: No i poleciła.
20: Tak, poleciła i sobie ćwiczę te łamańce językowe, które właśnie ona mi tam powiedziała, no ale nie wychodzą mi. Ale to też w innych TikTokach Kasia powiedziała, że to tylko jest kwestia czasu.
21: Trzeba trenować.
20: Trzeba trenować, właśnie tak, trzeba trenować. Ja na pewno będę trenować, będę chciał, bo właśnie moim marzeniem jest właśnie zostać prezenterem radiowym. Codziennie słucham i staram się słuchać wszystkich audycji, no ale wiadomo, chodzę do szkoły, więc nie mam takiego czasu. Ale staram się słuchać i konkretnie właśnie Kasi Węsierskiej, bo bardzo lubię jej program.
21: I marzy ci się praca w radiu w roli prezentera?
20: Tak, bardzo. Bardzo bym chciał pracować właśnie w radiu. Bardzo lubię słuchać, ale no wiem, że słuchanie a praca to są dwie różne historie, więc no chciałbym zobaczyć, czy to oczekiwania kontra rzeczywistość się po prostu spiszą.
21: A jak to się zaczęło? Kiedy spodobało ci się radio? Kiedy pomyślałeś, że chciałbym w tym radiu pracować?
20: To było jak mieliśmy wycieczkę do Polskiego Radia, do Warszawy. Ja już oczywiście wcześniej oglądałem Kasię, ale właśnie przez myśl mi to nie przeszło, ale na później jak zobaczyłem na Instagramie Kasię, że pracowała właśnie w Polskim Radiu w Czwórce, no to właśnie bardzo się wtedy zainteresowałem i zwiedzaliśmy to radio, wszystkie tam stacje, które były. Bardzo mi się spodobała ta praca, więc właśnie od tego wszystko się zaczęło.
21: A co spodobało się najbardziej?
20: No, najbardziej się właśnie mi spodobało się studio, bo jak my przyszliśmy, to akurat trwał jakiś wywiad na żywo. I bardzo się zaciekawiłem. I tam pan siedział za konsoletą, coś tam robił, więc bardzo mi się spodobało i chciałbym się zobaczyć właśnie w takiej roli.
21: A co ci się najbardziej podoba w pracy w radiu? Co według ciebie jest takiego wyjątkowego, jeśli chodzi o radio?
20: Chyba właśnie ta mowa, bo się pracuje głosem, więc no bardzo bym chciał, żeby inni ludzie na świecie mnie słuchali i chciałbym, żeby słuchali to, co mam do powiedzenia właśnie.
21: Ty mówisz i nikt cię nie widzi.
20: Tak, właśnie to jest w tym najlepsze, że nikt mnie nie widzi i nikt mnie wtedy nie rozproszy w tym mówieniu. I właśnie to jest moim zdaniem najlepsze, że siedzisz, mówisz, ale nie masz pojęcia, czy ktoś cię słucha po drugiej stronie.
21: To jest też ta magia radia.
20: Tak, to jest właśnie magia radia, że ty nie wiesz, czy ktoś słucha, tak naprawdę może nikt nie słuchać, a z drugiej strony cały świat cię słucha i jesteś na żywo, więc bardzo mi się to spodobało.
21: Starasz się wykonywać takie małe kroki w tym kierunku?
20: Tak, właśnie staram się właśnie coś robić właśnie w tym kierunku, żeby po prostu spełniać dalej marzenie.
21: No trochę czasu jeszcze masz.
20: Tak, jeszcze mam trochę czasu, bo dopiero mam 17 lat skończone, więc jeszcze mam czas, zostaję na tym marzeniu.
21: Wiem, że masz tutaj duże wsparcie.
20: No, mam duże wsparcie właśnie w paniach, tu w moich koleżankach i kolegach, więc oczywiście ja chcę, żeby mówili szczerze, co źle robię, no to mówią mi. Ja ogólnie tak w tajemnicy, w moim pokoju mam taki mikrofon, słuchawki, program i czuję się normalnie jak w swoim radiowym klimacie. Mój pokój, moje studio.
21: Pokażesz mi?
20: Tak, pokażę. Tutaj mam mikrofon, tu mam konsoletę taką mini i mam w laptopie mam program.
21: I tutaj sobie tak, tutaj, ćwiczysz.
20: Tak, tutaj sobie siedzę, tu jest takie moje i tylko moje stanowisko. Takie, można powiedzieć, takie ala moje pokojowe studio, gdzie sobie siedzę, gdzieś sobie mówię do siebie. To zależy, bo to są koleżanki, koledzy w pokoju, więc to jest takie moje zacisze.
21: Twój kącik.
20: Tak, mój kącik.
21: Twój azyl.
20: tak mój taki kącik radiowy, można tak powiedzieć, więc po prostu się bardzo cieszę. 5 minut po godzinie 16, oczywiście wysłuchacie imprezki, zaczynamy, oczywiście dzisiaj Światowy Dzień Rowera, więc mam nadzieję, że po wszystkim pójdziecie na rower, trochę aktywności fizycznej na pewno będzie, oczywiście z hitami na czasie, Lady Gaga, Roxy Węgiel, słuchajmy, imprezka, Krystian Szymacha, dobry wieczór.
0: Chciałbyś to kiedyś powiedzieć oczywiście, w prawdziwym radiu?
20: Tak, mam nadzieję, że mnie wtedy usłyszy cała Polska, nie tylko koleżanki z pokoju i koledzy.
0: Co myślicie o pasji Krystiana?
2: Ja myślę, że to jest bardzo super i jak mam być szczera, też bym chciała, ale ja po prostu jakoś nie za bardzo, ale cieszę się razem z nim.
22: Mam nadzieję, że mu się uda w przyszłości i że usłyszy go właśnie ta cała Polska i żeby po prostu mu się powodziło w tym życiu.
0: Żeby trafił
22: tak,
0: do radia.
22: Tak, dokładnie.
2: No ja myślę ogólnie, że Krystian ma bardzo dużą zajawkę na to, żeby pracować w tym radiu i myślę, że Krystianowi się w końcu uda.
0: Czyli trzymacie mocno kciuki.
2: Tak, tak. Zdecydowanie tak.
0: Dobry chłopak z niego.
2: Oczywiście, on jest bardzo pomocny, tak.
23: Uprzejmy.
2: Zawsze pomoże jak może. Można do niego przyjść właśnie z pomocą albo
23: pogadać
2: o wszystkim, on nikomu nie powie. No to jest taka nasza, taka takie, a do niego mówimy Krystynka ogólnie.
0: I kiedyś fajnie byłoby go usłyszeć w radiu.
2: Tak, no ja naprawdę bym chciała go usłyszeć w radiu. To jest...
24: Myślę, że to by było spełnienie marzeń Krystiana.
20: Na pewno.
0: No by się zaczerwieniłeś.
20: Tak, tyle opinii tutaj na mój temat jest, więc no cieszę się, no mam nadzieję, że mi się uda i wiem, że mam wsparcie tutaj w moich koleżankach i kolegach. Na pewno będę to robił, będę ćwiczyć i mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję stanąć obok Kasi i to po prostu jej powiedzieć, że się nauczyłem od niej. Ona mi to poleciła. Mam nadzieję, że kiedyś dam radę się z nią spotkać i jej to powiedzieć prosto w twarz. No i oczywiście Kasia, ja cię bardzo pozdrawiam, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy. Krystian z Bełchatowa.
1: Trzymamy kciuki za Krystiana, a dom dziecka w Bełchatowie odwiedził Rafał Różycki. Za nami Koci Weekend WC1, międzynarodowa wystawa kotów rasowych połączona z wydarzeniami edukacyjnymi i atrakcjami dla całych rodzin. Przez 2 dni odwiedzający w Łodzi mogli zobaczyć około 200 kotów reprezentujących 30 ras. Z uczestnikami rozmawiała Julia Niewiadoma.
25: Co udało się już zobaczyć?
26: Zobaczyliśmy bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy bengalskie i właśnie te bengalskie mnie najbardziej, były według mnie najbardziej fajne, bo są po prostu takie ładnie umaszczone. I też stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie. Wiem, że mogę się spotkać z hejtem, dlatego, bo niektóre osoby wolą koty, niektóre psy, ale ja i moja rodzina uważam, że koty są najlepsze.
27: Maine Coony to duże tygrysy, ale serce mają tak wielkie i do dzieci, i do dorosłych, więc jak się kupuje jednego, to chce się cały czas więcej, bo są przekochane, przeurocze. No to takie troskliwe mi się jak gdyby.
28: Do jakich rozmiarów rosną?
27: No takie metr długości to jest minimum, jeśli chodzi o kilogramy, no to wiadomo, kocórki są większe, dużo większe, mamusie, czyli kocice są mniejsze, no ale urok mają w buzi, że tak powiem, w uszach i we wzroku.
28: Czyli to trochę takie kotopsy?
27: Tak, oczywiście, tym się charakteryzują. To jest taka rasa, że tak powiem, dla wszystkich, nawet dla tych opornych na przytulanie.
29: Jestem hodowcą kotów rosyjskich niebieskich.
28: Co trzeba wiedzieć o takich kotach?
29: Są to koty, które są jedną z niewielu ras pierwotnych, są niewiele modyfikowane, przy czym to są koty, które uwielbiają człowieka. Z jednego pomieszczenia do drugiego przemieszczają się tam. Gdzie jest człowiek, tam jest kot.
28: Na kolankach w tym momencie trzymam łysego sfinksa. To jest sfinks kanadyjski, jak sama nazwa wskazuje, pochodzą te koty z Kanady. Na pewno tych kotów nie czeszemy, bo nie ma co.
30: Pani widzę, że tutaj jest z kotkiem.
31: Tak, jestem. Ma na imię Iga, ma 4 lata. No i przyjechaliśmy też na wystawę. W tamtym roku mi się nie udało dotrzeć. Akurat mamy farta, mówię, to idziemy. No i tutaj przyjechaliśmy. Bardzo mi się podoba wystawa. Powiem szczerze, mojej Idze też, choć jest trochę poddenerwowana, bo to jest pierwszy jej taka wystawa, chociaż nie uczestniczymy w wystawie. Jest kotem rodowodowym, ragdolem, ale jestem pierwszy raz, jestem pod wrażeniem.
28: Przyszedłeś tu, żeby oglądać? Czy może jest jakiś zamiar w tym na przykład posiadania kota w przyszłości?
26: Mamy 3 koty, ale nie, to po prostu tak, żeby sobie pooglądać koty, bo są bardzo sąsiedzkie.
32: Relacje z kotami mamy taką bardzo domową i zwykłą, bo były u nas koty domowe, znajdy, więc przyglądamy się, jak to wygląda od takiej profesjonalnej strony, oceny. bo taki przeciętny człowiek, który obcuje z kotem, to lubi mruczenie, lubi miękko, a tutaj widzę, że przyglądam się uważnie, liczą się też inne parametry.
3: Jakiś kotek znajdzie się w domu?
32: Być może, ale chyba jednak taki kot, któremu można by było dać dom, który byłby po przejściach, który byłby gdzieś po prostu nieszczęśliwy, jakiś koci świat można by było zmienić. Ale oczywiście warto zawsze też dowiedzieć się, jak to wygląda też z innej strony.
1: W programie znalazły się spotkania z Międzynarodowym Gronem Sędziów oraz wykłady poświęcone opiece nad zwierzętami. 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi Międzynarodowy Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Jak będzie wyglądała tegoroczna edycja? O tym Grzegorz Mnich.
4: Na kolarzy czeka 5 etapów. Start przy łódzkiej Bombonierce, relacjonuje organizator Waldemar Kręc.
5: Ten wyścig 37 będzie się charakteryzował jedną rzeczą, płaską trasą. Nie ma po raz pierwszy żadnej górskiej premii, ale chcę już dzisiaj zapowiedzieć, że 38 wyścig, który już mam prawie w głowie ułożony, będzie się odbywał wtedy z nawiązką na terenach górskich. Jeżeli chodzi o etapy, pierwszy etap rozpocznie się tu w Łodzi 1 lipca w środę w godzinach rannych około 9 z minutami. I on będzie startował do Bełchatowa, tam zakończy się, a późnym popołudniem będzie się odbywał drugi etap. Jest to już tradycją w naszym wyścigu. Zawodnicy i ekipy nie są z tego za bardzo zadowolone. Ale cóż, i on się będzie odbywał ze Zduńskiej Woli do Sieradza. To jest 1 lipiec. 2 lipca będziemy startowali do trzeciego etapu, ostatniego, na terenie województwa łódzkiego, z Koluszek do Skierniewic. Ten etap będzie miał około 164 km, więc jak wiemy, kolarstwo nie jeździ po drogach tych szybkich, tylko chodzi o to, żeby ten sport przyprowadzić bezpośrednio do miejscowości, szczególnie tych małych, które nie mają jakby dużych wydarzeń sportowych. 2 lipca będziemy się wszyscy przemieszczali od razu do Kielc, opuszczamy województwo łódzkie. Kolejne województwo będzie to świętokrzyskie i województwo śląskie. Trzeci etap będzie się odbywał z Koluszek do Skierniewic. Jest to 2 lipiec, kończymy go w Skierniewicach w centrum miasta i przemieszczamy się do województwa świętokrzyskiego, gdzie czwarty etap będzie się odbywał z Jędrzejowa do Sosnowca. Z Sosnowca wracamy z powrotem świętokrzyskie, aby odbyć ostatni, piąty etap z Nowin do Jaworzna. W trakcie wyścigu będzie 11 lotnych finiszy. Nie będzie żadnej górskiej premii.
4: Wystartuje 25 ekip, wylicza rzecznik wyścigu Mariusz Gos.
6: Jest szansa, że przyjedzie Marceli Bogusławski, ponieważ grupa czeska ATT Investment jest na liście zgłoszonych. Razem z Marcelim Bogusławskim, który wygrał w tamtym roku wyścig Solidarności Olimpijczyków, prawdopodobnie przyjedzie Michał Pomorski, który był drugi, który przeszedł z serca Polski do Investment. Będzie tam jeździł również Norbert Banaszek. Chciałem zwrócić uwagę na grupę Wibatech. Tam wystartuje Alan Banaszek, Radosław Frączak i Mateusz Rudyk, a wczoraj rozmawiałem z dyrektorem sportowym grupy Woster. Będą jechać na Patryka Wtosza lub Jakuba Kaczmarka, będzie im pomagał Paweł Bernas. Oczywiście składy drużyn będziemy mieli dopiero po Mistrzostwach Polski. Zobaczymy, czy wszyscy będą w pełni zdrowi, ale mam nadzieję, że tak.
5: Nasz wyścig jest poligonem dla ekip. Polskiej ekipy już cała czołówka jest, ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
1: Podczas wyścigu w Łodzi i kilku innych miastach zorganizowane zostaną mini wyścigi kolarskie dla dzieci.
15: SK Łódź.
1: NATO Górą w Atlas Arenie. Drużyna NATO Team Air Force pokonała zespół gwiazd Marcina Gortata 90-87 w charytatywnym meczu rozegranym w Łodzi. Na boisku nie zabrakło znanych twarzy. W drużynie Gortat Team zagrali m.in. influencerzy, aktorzy i sportowcy. Na miejscu była Julia Niewiadoma.
7: Lexi, jak emocje po meczu?
8: Było super, bardzo mi się podobało. Cieszę się, że się zgodziłam, bo ja zawsze przed się stresuję, ale zawsze pomam takie, fajnie.
7: A jak oceniasz dzisiejszy mecz?
8: Super, szkoda, że przegraliśmy, ale to nie tutaj, to się liczy. Ważne, że jest właśnie szczytny cel i cieszę się, że mogłam wziąć w tym udział.
7: Jak wygląda wasza dzisiejsza taktyka?
9: Taktyka jest na tyle, na ile umiemy wjeżdżać i rozjeżdżać.
7: Jak to jest grać z taką ekipą?
9: Fantastycznie jest grać z taką ekipą, a to najważniejsze, fantastycznie jest pomagać. I cieszę się, że mogę dołączyć.
10: przyłączyć się do tej akcji.
11: Jak podobał wam się mecz?
12: Mi się bardzo mecz podobał, był bardzo ciekawy i miły.
13: Mi się ogólnie bardzo podobał, ogólnie mega fajna atmosfera, ogólnie drużyny też świetne i naprawdę mega super atmosfera.
11: A jak oceniacie ten mecz?
13: Z skali 1 do 10? 11. Naprawdę mega było, naprawdę mi się bardzo podobało.
14: Bardzo pozytywne wrażenia, bardzo fajne przedstawienie, wszystko zapięte na ostatni guzik, było super.
16: Bardzo taka energiczna, fajna impreza.
17: Świetne, fantastyczny mecz, pięknie, wszystko to, co mogło być, to było.
18: Dała jest tutaj, dał popis, na pewno tutaj jakby jego energia była świetna.
19: To był czad, naprawdę nad czadami.
21: Jesteśmy bardzo zadowoleni, morale bardzo wzrasta po takich spotkaniach, także ja się bardzo cieszę, że możemy pokazywać, jak żołnierze mogą dla nas również zagrać.
1: Dochód z meczu zostanie przeznaczony m.in. na wsparcie dzieci żołnierzy poległych podczas misji.
22: Magazyn muzyczny.
23: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę pop-rockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil na przekór pozorom to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
22: Magazyn muzyczny.
23: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego, technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzi, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze, w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu FIL. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół FIL, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
22: Magazyn muzyczny.
23: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że FIL był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie FIL to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa FIL to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album FIL, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kupichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową. Twoje

Sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Fil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Fil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Fil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Fil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Fila wyciągnęła wnioski. Fil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz, czego chcesz, to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Fil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu Film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach Zespół Roku i Nowa Twarz Fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr. Piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny, popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji pobudzenia.

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii, kryzysie rozwodowym Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotrek Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów. Piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie. Raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

To jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Fili i Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.

wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: SK2 Łódź.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

0: SK2 Łódź.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.